białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

się dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

0: Nowe informacje po tragedii w Skawinie. Są wstępne wyniki sekcji zwłok czteroosobowej rodziny. Szef MON-u odtajnia wszystkie donacje dla Ukrainy. W sumie to ponad 16 miliardów złotych. USA i Portugalia już poza mundialem. Dalej zagrają Belgia i Hiszpania. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyczyną śmierci były obrażenia głowy i rany cięte. Są wstępne wyniki sekcji zwłok młodego małżeństwa, ich 8-dniowej córeczki oraz babci, których znaleziono w mieszkaniu w Skawinie. Potwierdzają skalę brutalności, z jaką doszło do tragedii.
1: U najstarszej kobiety obrażenia głowy, które były najprawdopodobniej przyczyną jej zgonu. Jeśli chodzi o młodszą kobietę, również obrażenia głowy oraz rany cięte. I u pozostałych osób również stwierdzono rany cięte, rany kłute w różnych częściach ciała i te rany były prawdopodobnie przyczyną zgonu.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Tomasz Waszczuk. Sekcja potwierdziła również najbardziej prawdopodobny przebieg tragedii.
1: To, iż sprawcą jest mężczyzna i że mężczyzna najpierw pozbawił życia 3 osoby, a następnie popełnił samobójstwo.
0: Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku zabójstwa. Z informacji, do jakich dotarli reporterzy Radia Plus, wynika, że sprawca najprawdopodobniej zaatakował najbliższych po awanturze z teściową. Szef MON-u ujawnia liczbę. Donacje Polski dla Ukrainy od wybuchu wojny przekroczyły 16 miliardów złotych. Poinformował wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na specjalnie zwołanej konferencji. Największe donacje były realizowane w latach 2022-2023. Szacowany koszt to nawet 15 miliardów złotych.
2: To były czasy naszych poprzedników. Oni dzisiaj nie chcą o tym pamiętać, że przekazywali ten sprzęt. Ja im nie tylko będę to przypominał, ale będę ich bronił w tych decyzjach.
0: Mówił szef MON-u i podkreślał, że rząd nie zejdzie z drogi wspierania Ukrainy.
2: Pomoc dla Ukrainy jest naszym strategicznym zadaniem wynikającym z racji stanu Rzeczpospolitej. Granica bezpieczeństwa przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim. Im więcej strąconych pocisków, im więcej zniszczonych dronów Federacji Rosyjskiej, tym Polska bezpieczniejsza.
0: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Zapadła po komentarzach polityków opozycji, m.in. Krzysztofa Bosaka, który sugerował, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Poszli w Tatry Słowackie nieprzygotowani, bez sprzętu i doświadczenia. Polacy utknęli na szlaku w czasie bardzo złej pogody. Groziła im hipotermia. O szczegółach akcji ratunkowej nasz zakopiański reporter Łukasz Bobek.
3: Jak informują słowaccy ratownicy, dwóch Polaków w wieku 27 i 28 lat utknęło na wysokości 2400 metrów, próbując zejść z Batyżowieckiego szczytu. Pomylili jednak drogę. W nocy z soboty na niedzielę wezwali pomoc. Słowacy wysłali na miejsce ratowników na piechotę. Rano postawili w gotowości 3 śmigłowce do ewentualnej ewakuacji. Pogoda jednak nie pozwoliła na loty. Ostatecznie ratownicy dotarli do Polaków wieczorem. Ci byli przemoczeni, zziębnięci i zmęczeni. Po ogrzaniu Polaków Słowacy rozpoczęli trudną ewakuację przy użyciu technik linowych.
0: To był Łukasz Bobek, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mundial już bez gospodarzy. Reprezentacja USA przegrała z Belgią 1-4, a to oznacza, że ostatni z gospodarzy mundialu pożegnał się z Mistrzostwami Świata. Rywalem Belgów w ćwierćfinale będzie Hiszpania, która 1-0 wygrała z Portugalią. A dziś poznamy już ostatnich ćwierćfinalistów. O 18:00 Argentyna zmierzy się z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria zagra z Kolumbią.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku, 4 minuty po godzinie 6. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
5: Zapraszamy na poranny program Radia Plus, kto rano wstaje. Radio Plus. Za chwilę kartka z kalendarza, czyli przypomnimy, kto świętuje urodziny i imieniny, a teraz Celine Dion.

0: One, Edyta Górniak, Radio Plus, 11 minut po godzinie 6, wtorek, 7 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Eugeniusz, Jan, Odeta i Piotr, a świętują m.in. Angelica Houston, amerykańska aktorka, reżyserka filmowa i telewizyjna, Wanda Kwietniewska, aktorka, wokalistka, członkini zespołów Lombard i Banda i Wanda. Jest też Kevin Bacon, amerykański reżyser, aktor i producent filmowy, Leszek Kucharski, polski tenisista stołowy i Piotr Grabowski, polski aktor. Za chwilę na antenie Radio Plus czas na Ewangelię, 11,5 minuty po godzinie 6.
1: Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały. Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili, wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
2: Po opisie tego cudownego wydarzenia Jezus idzie dalej i Mateusz mówi, tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Z tego fragmentu Ewangelii możemy wywnioskować, że taka była codzienność Jezusa. Te cuda działy się w zwyczajności. Nie było jakiegoś efektu wow, super, że teraz się dzieje. To była zwyczajność, to była codzienność. Ta Ewangelia jest dla nas zaproszeniem do takiego myślenia, że w naszej codzienności też mogą wydarzyć się cuda. Może małe, może niepozorne, ale zawsze cuda, które wyprowadzają nas ku komuś większemu.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: W kinie Helios to Ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
7: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
8: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
10: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
11: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
12: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
11: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
3: Reklama.

Polanka Diana na antenie Radia Plus, 23,5 minuty po godzinie 6. O czym myślimy, kiedy się rano budzimy? O tym, że pogoda kiepska albo że się nie wyspaliśmy, prawda? Nie, nie, odwrotnie, że pogoda całkiem, że się wyspaliśmy i że przed nami cudny dzień. 7 dzień lipca, to wtorek. Teraz Halina Frąckowiak i Tim Panalej.

0: Poranny program Radia Plus, teraz wstaje 28 minut po godzinie 6. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy prognozę pogody i sprawdzimy, co dzieje się wokół nas, wiadomości, w skrócie i informacje lokalne. Już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago. Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje 16-letni motocyklista. Trwa ustalanie przyczyn dramatycznego wypadku w miejscowości Wierzbowa w powiecie poddębickim. Wieczorem z nieustalonych przyczyn nastolatek zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Pomimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Iran trafił rakietami dwa statki przepływające przez cieśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal 2 tygodni. Jak informuje portal Axios, oba statki odniosły znaczące zniszczenia, ale nie odnotowano ofiar w ludziach. W ostatnich tygodniach irańskie władze ostrzegały jednostki płynące przez Ormus innymi niż preferowanym i regulowanym przez nie szlakiem. Jeszcze przynajmniej przez kilka godzin zamknięte będzie lotnisko w Katanii na Sycylii. To z powodu aktywności wulkanu Etna. Unosi się nad nim wysoka chmura popiołu wulkanicznego. Dla pasażerów zorganizowano specjalne transfery w kierunku innych lotnisk, aby ułatwić im dalszą podróż.
2: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Władze Mielna zachęcają do zakładania mieleńskiej karty mieszkańca. Działa od roku i już założyło ją ponad 1200 osób. Właściciel karty może skorzystać ze zniżek na organizację imprez okolicznościowych, rabaty w lokalach gastronomicznych, a także bezpłatne parkowanie. Z karty można korzystać za pomocą aplikacji na smartfony lub w sposób tradycyjny.
3: Mirosława Dywik-Koza, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Mielnie. Należy zarejestrować się, jest dedykowana strona mKarta. Tam wchodzimy w profil, pobieramy aplikację, przechodzimy całą drogę rejestracji. Są plusy posiadania takiej karty, przede wszystkim zniżki.
2: Mieleński Urząd zachęca mieszkańców do pobrania na smartfony aplikacji mMieszkaniec. W Koszalinie organizowane są koncerty pod nazwą Parkamerki. W tym roku to recitale fortepianowe w ramach cyklu Efekt Chopina. W lipcowe środy o 18:00 nad stawem od ulicy Młyńskiej zagrają młodzi polscy pianiści. W najbliższą środę będzie to Jehuda Prokopowicz, półfinalista 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Wstęp na koncert jest wolny.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Chwilę dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 19 stopni.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła krzywa 11. Grupa mago.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry o poranku. We wtorek 7 lipca Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9. Enrique Iglesias za chwilę dla nas zaśpiewa Rhythm Divine, teraz Gloria Gaynor, I Will Survive. No, sporo energii jak na poranek do przebudzenia, więc warto posłuchać.

0: Polskie Rytmy, Rynki Elgiesias na antenie Radia Plus. Za 19 minut będzie godzina 7, poranny program Radia Plus, to rano wstaje. Jest szansa, że zostaniemy przy czasie letnim i to już nieodwołalnie, ale nie, jeszcze w jesień, na jesień czas zmienimy. Okazuje się, że do końca roku Unia Europejska będzie rozpatrywać wszystkie plusy i minusy. Większość jest za pozostaniem w czasie letnim. To oznacza, że w zimowym okresie ciemno nie będzie się robiło o 15, tylko o 16, więc jest o co się bić. Hiszpania też jest przy czasie letnim, a kraje, które już przy nim zostały, to Turcja, niektóre państwa Azji Centralnej, Maroko, Syria, Namibia i Paragwaj, i są podobno bardzo zadowoleni. Przyniosła ta decyzja o sporo oszczędności energii i korzyści zdrowotne mieszkańcom. Nie tam, że tam zmieniamy te czasy. Zobaczymy, jak Unia Europejska, czy jesienią 2027 po raz ostatni zmienimy czas. No to za chwilę na antenie Radia Plus Fleetwood Mac, będzie też Queen, Friends Will Be Friends, no i przed godziną 7 również na naszej antenie coś o dzisiejszej dacie, przypomnimy, 7 dzień lipca w kalendarzu, i to jest wtorek.
1: Reklama.

0: Friends Will Be Friends, to Queen na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7. No to zajrzyjmy, co, a właściwie posłuchajmy, co wydarzyło się 7 lipca, wartego odnotowania przez Artura Moczarskiego na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 7 lipca 1572 roku wraz ze śmiercią Zygmunta Augusta wygasła dynastia Jagiellonów. Tego dnia w roku 1981 święty papież Jan Paweł II mianował arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim biskupa warmińskiego Józefa Glempa, który został tym samym następcą zmarłego, błogosławionego dziś prymasa Stefana Wyszyńskiego. 24 marca 1944 roku w Markowej na Podkarpaciu niemieccy oprawcy zabili całą rodzinę, której jedyną winą było wielkie serce i pomoc Żydom. Rodzina Ulmów to Józef i Wiktoria oraz ich 6 dzieci: Staś, Basia, Władzia, Frania, Antoś i Marysia. Najstarsze miało 8 lat, a najmłodsze urodziło się w czasie egzekucji. W męczeństwie rodziców otrzymało ono chrzest krwi, tak napisał kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych. W znakomitym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej można zobaczyć egzemplarz Nowego Testamentu należący niegdyś do rodziny Ulmów. Jest on otwarty na stronie z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, a przy jej tytule widać odręczny dopisek tak.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Pana Rusztowicz i stan pogody na antenie Radia Plus. Dyskretnie przypominam, że lipiec jest zwykle najbardziej mokrym miesiącem w ciągu roku w Polsce, więc niech nas deszcz nie dziwi. Za 2 minuty będzie 7, za chwilę w Radiu Plus. A propos, o pogodzie, ale nie tylko.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Szef resortu obrony ujawnia liczby. Chodzi o donacje Polski dla Ukrainy. Jest śledztwo po wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wjechał do przejścia podziemnego. Koniec mundialu dla Ronaldo. Portugalia przegrała z Hiszpanią. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Każda decyzja o przekazaniu uzbrojenia Ukrainie jest poprzedzona oceną polskiego wojska i konsultacjami z sojusznikami, zapewnia szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i podkreśla, że przekazywany sprzęt nie osłabia bezpieczeństwa Polski. Wicepremier na specjalnie zwołanej konferencji przekazał szczegóły donacji, jakie od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie. Co mówił minister obrony, o tym Mateusz Gołębiewski.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że możliwości obronne Polski nie zostają naruszone. W przypadku pocisków do baterii Patriot przekazanie odbyło się na wniosek NATO, a nad bezpieczeństwem kraju prócz polskich żołnierzy czuwają również sojusznicy.
3: Dzisiaj w Polsce stacjonują na przykład systemy Patriot holenderskie.
2: Szef MON przypomniał również, że Polska nie tylko przekazuje uzbrojenie, ale też otrzymuje wsparcie od Ukrainy. Tak było na przykład przy przekazaniu myśliwców MiG-29.
3: Polska zaoferowała Ukrainie możliwość przekazania samolotów w zamian za udostępnienie wybranych technologii dronowych.
2: Według ocen polskiego sztabu generalnego oraz amerykańskiego dowództwa w Europie przekazana liczba rakiet Patriot nie wpłynęła na zdolności obrony powietrznej Polski.
1: Przypomnijmy, decyzję o odtajnieniu informacji o skali wsparcia dla Ukrainy szef MON-u podjął w niedzielę. Wszystko po tym, jak opozycja zarzuciła rządowi, że w tajemnicy przekazał pociski do systemów Patriot. Po dramatycznych wydarzeniach w Warszawie jest ruch prokuratury. Ruszyło śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku autobusu miejskiego w rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Sprawę śledzi Krzysztof Płowecki.
4: Prokuratura bada sprawę pod kątem sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a kierowca został zatrzymany do dyspozycji organów ścigania.
5: Na tym etapie planujemy tylko i wyłącznie przesłuchanie go w charakterze świadka.
4: Mówi nam rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Z relacji kierowcy wynika, że autobus mógł ulec awarii technicznej.
6: Kierowca wskazywał, że miał problem w ogóle z hamowaniem.
4: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Miejskie zakłady autobusowe w oświadczeniu przekazały, że nie będą komentowały sprawy do czasu uzyskania możliwości dokładnego sprawdzenia pojazdu. Spółka ucina też pojawiające się w przestrzeni publicznej spekulacje i zaznacza, że nie można zdalnie przejąć kierowania autobusem.
1: Kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie narkotestem również dało wynik negatywny. Nawet 200 tysięcy złotych na odbudowę domu i 100 tysięcy na budynki gospodarcze. Wojewoda świętokrzyski Józef Bryk zapowiada wsparcie dla poszkodowanych w nawałnicach.
7: Do tej pory odnotowaliśmy 7 zniszczeń budynków na terenie 5 samorządów i 31 budynków gospodarczych.
1: Poszkodowani mogą liczyć na natychmiastowe 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Wnioski o zapomogi mieszkańcy mogą już składać do swoich urzędów gmin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po ostatnim gwizdku nie krył łez. Cristiano Ronaldo i Portugalia żegnają się z Mistrzostwami Świata. W 1/8 finału lepsza okazała się Hiszpania, która wygrała 1-0. Po meczu Ronaldo przyznał, że był to jego ostatni mundial. Dałem z siebie wszystko i odchodzę z czystym sumieniem. Taka jest piłka nożna, takie jest życie piłkarza. Czasami wygrywasz, a czasami przegrywasz. I trzeba iść dalej. Prawda jest taka, że to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata. Znajdę czas na bycie z rodziną. Będę miał też czas, żeby się zastanowić i uniknąć też pochopnych decyzji. Portugalia żegna się z mundialem, żegnają się też Stany Zjednoczone, które przegrały z Belgią 1-4. Dziś kolejne mecze 1/8 finału. Argentyna-Egipt o 18, a o 22 Szwajcaria-Kolumbia.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
9: W Koszalinie dziś przewaga chmur, przez cały dzień możliwe będą też przelotne opady deszczu. Nadal dość chłodno, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku. 5 minut po godzinie 7. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę Michael Jackson na naszej antenie i będzie Thriller. Teraz Barbara Streisand o kobietach. Nie, o kobiecie. Zakochanej mocno. No to posłuchajmy. Barbara Streisand już teraz. Kasia Kozimor, witam. Do 9 gorąco zapraszam, by być z Radiem Plus.

0: Michael Jackson Thriller na antenie Radia po 14 minut po godzinie 7. Naukowcy mówią, za mało się ruszamy i w związku z tym grożą nam różne choroby cywilizacyjne, ale też pochylili się nad naszą postacią ogólnie rzecz biorąc, że szyja tam wygięta nad tym telefonem wisi różnymi innymi elektronikami, że to bardzo źle działa nie tylko na kręgi szyjne, ale również dermatolodzy coraz częściej mówią, że i szyja taka jakaś pomarszczona. Krótkowzroczność to też jest problem, bo już nawet nie chodzi o to, że wisimy nad tym telefonem i to jest dosyć bliska odległość, ale to, że mało wychodzimy na zewnątrz i mało ten wzrok ćwiczymy, jeśli chodzi o dystansę. Oprócz tego nadgarstki jakieś takie dziwne są. Podobno człowiek dorosły, muszę to sprawdzić dzisiaj, może ścisnąć piłkę tenisową najmocniej, jak potrafi, i utrzymać napięcie przez 15 do 30 sekund. Jak tego nie potrafi, to znaczy, że nadgarstki już słabe od tego trzymania telefonu i klikania ciągle tym kciukiem w klawiaturę. No dobrze, pokaż nam, jak się ruszasz. To jest akcja, która wciąż trwa. W piątek najbliższy wielki finał po godzinie 8, a dzisiaj kolejna szansa po 8, żeby zdobyć zestaw do badmintona. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl, tam formularz zgłoszeniowy, napiszcie, załączcie zdjęcie, pokażcie swoje ulubione aktywności sportowe, ruchowe i tak dalej, i tak dalej. Przypominamy, w finale do zdobycia rakieta tenisowa, 1000 zł kieszonkowego na przyjazd do Warszawy, no i lekcja tenisa, którą mam przyjemność poprowadzić. Także czekam na wasze zgłoszenia, a za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. The Beatles nam się pojawi, All My Lovin' i Buckfist Land of Make Believe. Dzisiaj rocznica urodzin Ringo Starra.
1: Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

7 lipca urodził się Ringo Starr. To był rok 1940. Podobno największy imprezowicz ze wszystkich Beatlesów. A to ciekawa historia. Tak niepozornie człowiek wygląda, no. No dobrze. 86. urodziny, no to jest coś pięknego, wszystkiego najlepszego. 100 lat, 100 lat, 100 lat. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Budzimy się wspólnie we wtorek 7 lipca. To już 26 minut po godzinie 7. Teraz Cher, szup, szup, song.

0: siup, siup, kawkę w dziób, no dobrze, w dzióbek kawkę. I można lecieć do pracy. 28 minut po siódmej, wtorek, 7 dzień lipca. Za chwilę na naszej antenie wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
1: Reklama. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy... Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
3: Dla pozytywnie zakręconych! Rowerem na otwarcie lata w Dźwirzynie i finał konkursu Rowerowa Stolica Polski. Już 12 lipca przy Marinie nad jeziorem Resko Przymorskie, ulica Sportowa 38. Liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci oraz fantastyczne koncerty. Caribe Soul, Kasa z Tancerkami i Gwiazda Wieczoru. Blanka. Świętujcie z nami już od godziny 11 i nakręcajcie się dodatkowo pozytywną energią.
4: Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowica 17 Koszalin. Dawny Pedex. Zapraszamy.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Reklama.
6: Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
7: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Ankarze rozpocznie się dziś szczyt NATO. Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szefowie MONU i MSZ-u. Głównym celem szczytu ma być potwierdzenie jedności sojuszu, większa odpowiedzialność Europy i pomoc dla Ukrainy. Szef MSZ-u Radosław Sikorski zaznaczył, że w sprawach bezpieczeństwa wszystkie siły polityczne mówią i działają jednym głosem. W wiadomościach eksplozja w budynku jednorodzinnym w Zabrzu. W wieczornym wybuchu ranne zostały dwie osoby. Fala uderzeniowa była tak silna, że wyrwała okna. Jak przekazały służby, przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli gazowej. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków. Bezbłędni polscy koszykarze w Tauron Arenie w Krakowie pokonali Holandię 92-84 i pierwszą rundę eliminacji do Mistrzostw Świata zakończyli z kompletem zwycięstw. Mecz z trybun oglądało ponad 8 tysięcy kibiców.
8: Jak tam atmosfera na trybunach?
9: Bardzo dobrze, świetna zabawa.
10: Uwielbiam Polskę, kibicuję im z całego serca i niech radio wie, że wszyscy, którzy tu są, kibicujemy i wierzymy do końca.
7: A przed meczem ogłoszono przedłużenie kontraktu z trenerem reprezentacji Polski Igorem Milicziciem.
11: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. W Słupsku dziś i jutro przeprowadzony zostanie test systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania ludności. W ramach testu zostaną uruchomione syreny alarmowe, które wyemitują ciągły sygnał akustyczny trwający minutę oraz komunikat głosowy. Mieszkańcy otrzymają alerty RCB z informacją o prowadzonych ćwiczeniach. Sygnały mają charakter wyłącznie testowy i nie wymagają podejmowania żadnych działań. Samorząd województwa zachodniopomorskiego przekazał 650 tysięcy złotych wsparcia finansowego dla Filharmonii Koszalińskiej. W tej kwocie jest 500 tysięcy na organizację koncertów w regionie. O szczegółach dyrektor Filharmonii Robert Wasilewski.
12: Dokładnie w 9 miejscowościach będziemy występowali, ale będzie to 13 koncertów. W Kołobrzegu, w Sławnie, w Łobzie, w Darłowie, w Koszalinie, w amfiteatrze duża impreza, czyli operetka Wesoła Wdówka, w Łazach, w Przelewicach po raz pierwszy. Również w Sianowie i w Świdwinie, czyli w tych miejscowościach nieco mniejszych.
11: Filharmonia otrzymała też 150 tysięcy złotych na wkład własny do zakupu nowego fortepianu koncertowego najwyższej klasy.
13: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
11: Słupsku przewaga chmur, do południa jeszcze przelotne opady deszczu, na termometrach około 18 stopni.
13: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8. Za chwilę w Radio Plus Bonnie M. Rasputin, teraz Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty. To jest Radio Plus, to jest wtorkowy poranek i przed nami piękny dzień.

0: plus właśnie.
1: Ochłodziło się trochę, popadało nad Bałtykiem czerwone flagi, bo albo sinice, albo wiatr, albo fale. W związku z tym, co robić z wakacjami? Ano, można pójść do lasu. A to na spacer, a to na grzyby, bo okazuje się, że grzybami sypnęło z początkiem lipca. Gołąbki, kurki, maślaki, borowiki, to już jest coś, z czym wyjdziemy z lasu, jeżeli trafimy w odpowiednie miejsce oczywiście. No i zabierzemy ze sobą koszyk. Także myślę, że warto o tym pomyśleć w ciągu najbliższego weekendu, jeśli pogoda nie będzie nas tak jakoś maksymalnie rozpieszczać. Za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. UB40 pojawi się Kings in Town, kombi Black and White również na antenie Radia Plus. Za 18 minut 8.
2: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia.

0: Kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszam.

Black and White, kombi na antenie Radia Plus, za 7 minut 8, wtorek, 7 dzień lipca. Przypominam o naszej zabawie, pokaż jak się ruszasz na stronie internetowej www.radioplus.pl, znajdziecie formularz zgłoszeniowy. Trzeba napisać jak się lubicie ruszać, zdjęcie mile widziane, bo to też bierzemy pod uwagę. Do wygrania rakieta do tenisa, wielki finał już w najbliższy piątek, lekcja tenisa w Warszawie i kieszonkowe na przyjazd do stolicy. A oprócz tego dzisiaj po godzinie 8 do zdobycia zestaw do badmintona, też sport rakietowy. Też fajnie się poruszać z kimś gdzieś i tu już nie trzeba mieć większych wymagań typu kort tenisowy, siatka i tak dalej, wystarczy jakaś piękna polana w leśnym gąszczu schowana, jak śpiewa Madam, ale niekoniecznie. Albano, Romina Power już teraz, Sempre Sempre. Przypominam, w piątek już finał, wielki finał, a mamy wtorek, więc jeszcze kilka dni na przesłanie zgłoszeń czekamy.

0: Albo Noroni na Power na antenie Radia Plus i Sempre. Sempre za 8:02 czas na najnowsze wiadomości w Radiu Plus i kilka słów o pogodzie, a po 8:00 wracamy do przeboju z Nutą Nastagi i naszej akcji Pokaż jak się ruszasz.
1: Reklama.
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
1: Reklama.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jaka przyszłość czeka minister zdrowia i prezesa NFZ-u? Dziś mają przedstawić premierowi plan reformy. Są zarzuty dla 19-letniego kierowcy. Pijany doprowadził do śmiertelnego wypadku w Świętokrzyskiem. Nowoczesne i najdłuższe w historii Koleje Małopolskie mają nowe pociągi. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś konkrety mają trafić na biurko premiera. Ważą się losy minister zdrowia i prezesa NFZ-u. Donald Tusk czeka na ich rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym. Jeśli propozycje się nie pojawią, szef rządu zapowiada decyzje, w tym te personalne. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, rozmawiałeś z młodymi lekarzami. Co oni na to?
2: Zdaniem przewodniczącego porozumienia rezydentów doktora Sebastiana Goncerza planu naprawczego dla systemu ochrony zdrowia nie da się przygotować w kilka dni.
3: Ale miałeś na to całą kadencję.
2: W grę wchodzą dymisje, jednak jak przyznaje mój rozmówca, same roszady na stanowiskach nie naprawią systemu.
3: Przede wszystkim te sytuacje powinny prowadzić do nie tylko do kary, ale przede wszystkim do zmian systemowych. Bo tego oczekują i to, że zdymisjonują piątego ministra z rzędu, nie sprawi, że pacjenci będą mieli lepszą sytuację na SOR-ach za rok.
2: A z raportu Nowy Kontrakt Społeczny dla Ochrony Zdrowia, przygotowanego przez Human Answer Institute i Centrum Adama Smitha, wynika, że Polacy chcą reformy organizacji ochrony zdrowia, a nie rozliczania lekarzy.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Po tragicznym wypadku zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Chodzi o 19-latka, który w niedzielę doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła, cztery trafiły do szpitala. Kierowca miał blisko promil w wydychanym powietrzu.
4: W toku tego postępowania przedstawił zatrzymanemu 19-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Sprawcy grozi nawet 20 lat więzienia. W wiadomościach ewakuacja we Wrocławiu. Tak będzie w najbliższych godzinach. Podczas prac ziemnych robotnicy znaleźli niewybuch z czasów II wojny światowej. To w okolicy ulicy Trzemeskiej. Kogo dotyczy akcja ewakuacyjna?
5: To blisko 3000 osób w promieniu około 300 metrów od miejsca odnalezienia niewybuchu. Najpóźniej do godziny 8.30 teren musi zostać całkowicie opuszczony przez mieszkańców i osoby postronne. Po tym czasie dostęp będą miały wyłącznie służby prowadzące działania.
1: Mówi Agata Dzikowska z Urzędu Miasta i przypomina, że ewakuacja jest obowiązkowa.
5: Należy zabrać dokumenty tożsamości, telefon i niezbędne leki. Przed opuszczeniem mieszkania należy też zamknąć okna i drzwi. Dla mieszkańców wyznaczono miejsce ewakuacji w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
1: Od godzin porannych w tym rejonie mogą wystąpić zmiany w organizacji ruchu i objazdy komunikacji miejskiej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są najdłuższe w historii, nowoczesne i mogą przewieźć ponad 500 pasażerów. Dwa z sześciu nowych pociągów Kolei Małopolskich wyjechały już na tory. Pozostałe zakupione składy Impuls 2 zaczną kursować od września. Co je wyróżnia?
6: Pięcioczłony, więc mieści się ponad 250 osób siedząc równocześnie. Prawie 600 osób może przebywać w pociągu podczas jednego kursu. Są one bezpieczne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Jest punkt dla rodzin z dziećmi. Możemy też przewozić rowery.
1: Mówi Radosław Włoszek, prezes Kolei Małopolskich. Sześć takich pociągów kosztowało w sumie ponad 340 milionów złotych.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
8: W Koszalinie dziś przewaga chmur, przez cały dzień możliwe będą też przelotne opady deszczu. Nadal dość chłodno, bo na termometrach maksymalnie zobaczymy 18 stopni.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po 8, wtorek, 7 dzień lipca, tu się nic nie zmienia. Pogoda się dzisiaj troszeczkę może zmienić, ale tak, nie za bardzo. Za chwilę Sissy Catch, teraz Police, Every Breath You Take. Przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus, to też stała i niezmienna.

0: Sissy Catch Strangers by Night na antenie Radia Plus, 11 minut po godzinie 8. Adam jest z nami, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry, z rana, bardzo mi miło.
0: Dzień dobry, nam też jest miło. Cóż to za wizualizacja tutaj do nas przyszła, to nawet nie zdjęcie, ale to ty jesteś na tym zdjęciu, na tym filmie?
1: Tak, dokładnie. To jest taki poruszony obraz w formie gifu, ale stwierdziłem, że najlepiej oddaje ruch i moje zmęczenie podczas tego sportu.
0: Ale powiem ci, że dobrze ci idzie, naprawdę. To już jest wszystko prawie ułożone. To nie jest źle, tak.
1: Dobra. To jest taka nowa zajawka, ale po prostu tenis kocham od lat, natomiast oglądać, ale sam spróbowałem dopiero w tym roku, no i potrzebuję na pewno jeszcze poćwiczyć, ale no przede mną pewnie nowa przygoda.
0: Jesteś takim przykładem, może trochę jak Tomek Waloszczyk, którego nie ma z nami, bo skręcił staw skokowy, notabene grając w piłkę nożną, ale on uwielbia i kocha i na pewno ogląda wszystkie mecze na Wimbledonie, a sam nie gra w ogóle, zupełnie. Muszę go kiedyś przekonać, jak mu się ta noga złoży z powrotem. Słuchaj, napisałeś, że wcześniej zupełnie inne sporty uprawiałeś. W sercu najdłużej twoim to taniec jest, tak?
1: Tak, tak. Mhm. Ja już od dziecka tańczę, a od kilkunastu lat jestem choreografem, instruktorem. No
0: świetnie.
1: I taka pasja z dzieciństwa stała się też trochę moją pracą, jakby się patrzeć. Także
0: rewelacja.
1: Otworzyłem sobie szkołę tańca, no i teraz staram się rozwijać nie tylko swoje, ale też innych jakąś zajawkę do tańca.
0: Fantastycznie, bo nie wiem, czy wiesz, ale kocie ruchy na korcie bardzo pomagają, bo ciało musi być luźne, sprężyste. Żeby dobrze zaserwować, trzeba mieć luźny nadgarstek, przy forehandzie również, także to się wszystko zgadza i wszystko idzie w dobrym kierunku. Fantastycznie.
1: Mam nadzieję.
0: No dobrze, cieszę się. Dla ciebie na razie dzisiaj zestaw do badmintona, wielki finał już w najbliższy piątek. Rakieta
1: Pięknie.
0: I wizyta na kortach Nieopodal Radia, także gorąco zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie wzięli udziału w tym konkursie, żeby się przekonać i do nas wysłać tak jak ty.
1: Ja też zachęcam wszystkich innych, którzy słuchają, natomiast bardzo dziękuję, bardzo mi miło i na pewno będę korzystał, bo badminton to też moja pasja.
0: Fantastycznie. Człowiek w wiecznym ruchu, Adam był naszym gościem dzisiaj. Adamie, dziękuję i proszę nie odkładaj słuchawki, jeszcze zapiszę adres, na który mamy wysłać ten zestaw. 13,5 minuty po godzinie 8.
2: Reklama.
3: Iha! Dziki jeans! Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet. Wańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Zapraszamy.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.

Okrążamy, opływamy świat. Oczywiście, że tak, bo jesteśmy ciągle w ruchu. Pokaż, jak się ruszasz. To nasza akcja, która trwa na antenie Radia Plus. Za chwilę Sydney Lauper, Girl Just Wanna Have Fun. Co ja mówię za chwilę? Już teraz słychać te rytmy i dźwięki. Za chwilę natomiast najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody 25,5 minuty po godzinie 8. Wtorek, 7 dzień lipca.

0: to Cyndi Lauper w Radio Plus, 28 minut po 8. Nic się nie zmieniło, nadal wtorek, a może się coś zmieniło. Posłuchajmy najnowszych wiadomości na antenie Radio Plus i prognozy pogody.
1: Reklama. Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Dla pozytywnie zakręconych! Rowerem na otwarcie lata w Dźwirzynie i finał konkursu Rowerowa Stolica Polski. Już 12 lipca przy Marinie nad jeziorem Resko Przymorskie, ulica Sportowa 38. Liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci oraz fantastyczne koncerty. Caribe Soul, Kasa z Tancerkami i Gwiazda Wieczoru. Blanka. Świętujcie z nami już od godziny 11 i nakręcajcie się dodatkowo pozytywną energią.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Koszalin. Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Wielkopolsce, po śmiertelnym wypadku w Jastrowiu zablokowana jest Krajowa 11. W zderzeniu auta z ciężarówką zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują policjanci, którzy kierują ruch na objazdy. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze do 11. Burze na południu kraju i silny wiatr na północy są ostrzeżenia IMGW. Według synoptyków nawałnice mogą nawiedzać południe kraju w godzinach popołudniowych. Z kolei na wybrzeżu wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet do 120 km na godzinę. Spada zainteresowanie wakacjami w Polsce, wynika z raportu Google'a. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba osób wyszukujących wyjazdy na Mazury, w Tatry czy nad Bałtyk spadła o prawie 1/3. Z kolei liczba wyszukiwań dotyczących wylotów za granicę wzrosła o 12,5%. Polacy najczęściej szukają informacji o Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Chorwacji i Grecji.
1: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Trwa nabór projektów do słupskiego budżetu obywatelskiego. W tej edycji są dwie nowości. Można zgłaszać projekty społeczne dedykowane placówkom szkolnym oraz projekty w nowej kategorii wyszczególnionej w związku z poszerzeniem granic o osiedle Bolesławice. Propozycje można składać do 19 lipca. Na realizację zadań w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego zaplanowano ponad 4 600 000 zł. Projekty można składać przez platformę słupsk.konsultacje.jst.pl lub papierowo w Wydziale Współpracy, Kultury i Promocji przy Tuwima 34. Na rynku staromiejskim w Koszalinie można oglądać wystawę plenerową Szachownica na bojowym kursie, lotnictwo wojskowe i polskie siły powietrzne w latach 1939-47. Wystawa przybliża losy pilotów, mechaników i personelu lotniczego walczącego na różnych frontach II wojny światowej.
2: Na wystawę składa się 8 kubików ekspozycyjnych, które obejmują łącznie 24 plansze, blisko 200 fotografii.
1: Mówił Marcin Frycz ze szczecińskiego IPN-u. Wystawa dostępna jest na rynku staromiejskim w Koszalinie.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
1: Koło brzegu przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu, na termometrach około 15 stopni.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Witamy tych, którzy dopiero otworzyli oczy ze zdziwienia, że to już trzeba wstać. No trzeba, samo się nie zrobi. To i owo, tu i tam. Proszę odpowiedzieć za chwilę, jest syn, teraz Belinda Carlisle, Circle in the Sand.

0: Sen Pet Shop Boys na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie 9, budzimy się we wtorek 7 lipca i pewnie co niektórzy zastanawiają się, co dzisiaj począć z dzisiejszym dniem. No to tak jak mówię, byle do przodu. Nie ociągać się, tylko robić to, co najważniejsze, to na co mamy siły w początek tygodnia. To
1: reklama. Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
2: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.

La Bamba, Los Lobos na antenie Radia Plus za 8 minut, będzie godzina 9. Mogą zapukać, zadzwonić i powiedzieć: paragony macie? Okazuje się, że GUS rozpoczął pozyskiwanie danych od obywateli w ramach badania budżetów gospodarstw domowych. Oznacza to, że ankieterzy do losowych mieszkań zapukają, zadzwonią i zapytają, czy chcemy wziąć udział w takim badaniu. Jeżeli chcemy, no to przez miesiąc trzeba będzie paragony zbierać. Jak nam jakiś umknie, to zapisać, na co wydajemy pieniądze. Taka to historia. Może bym się i zgodziła, ale ja wiem. Polanka za chwilę, Put Your Hand On My Sore Shoulder, Dan Warwick już teraz Heartbreaker. Za 8 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje, przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie.

0: Polanka w Radio Plus za 2 minuty, godzina 9:00. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po 9:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii przedstawiać będzie Agnieszka Morawska. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam, by zostać z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Patrz, to ściana, którą postawiłem 3 dni temu.
3: O kurczątko, ona stoi.
2: Bo kupiłem u Wesołka wysokiej jakości cement Cemex i trafiłem na promocję.
3: A mówią, że jak tanio, to słabo.
2: Bo nie znają Wesołka.
3: Jesteś wielki. Teraz dostawa na budowę także z rozładunkiem.
2: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Plus Koszalin.
1: Wypadek autobusu w Warszawie pod lupą prokuratury. Biegli weryfikują nowe fakty. Rotacja amerykańskich wojsk w Polsce będzie kontynuowana. Ważne słowa szefa MONU. Z Kopenhagi do Gdańska na rowerze ruszył projekt w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest nowy trop w sprawie wypadku autobusu w Warszawie, dowiadują się nasi reporterzy. Pojazd zderzył się z tramwajem i 14 samochodami, po czym wjechał do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Prokuratura weryfikuje, czy podobny incydent nie miał miejsca kilka tygodni temu na Śląsku i czy chodzi o ten sam model autobusu.
2: Weryfikujemy, czy chodzi o ten sam model autobusu. Konieczne również będzie uzyskanie opinii biegłego informatyka celem zabezpieczenia danych z komputera pokładowego tego autobusu, by można było ustalić, jakie były działania podejmowane przez kierowcę.
1: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że w przypadku zdarzenia w stolicy wiele wskazuje na to, że doszło do awarii.
2: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogło dojść do poważnej awarii i tylko i wyłącznie dzięki zachowaniu kierowcy nie doszło do wielkiej tragedii.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Takie informacje przekazał szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dotyczącej produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
3: Odebrałem informację, że wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana i w ciągu najbliższych tygodni wypełni się rotacja wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo pani ambasador za tą informację dziękuję.
1: Amerykanie anulowali plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy do Polski w maju. Jednak po kilku dniach prezydent Donald Trump zadeklarował, powołując się na jego relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, wysłanie do Polski dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy. 3000 złotych nagrody za pomoc w namierzeniu właściciela agresywnych psów. 4 czworonogi wdarły się na teren ośrodka szkolno-wychowawczego w Niemienicach i zagryzły 2 alpaki. Policja szuka teraz ich właściciela.
4: W tym momencie ustalamy miejsce ich przebywania. Dostajemy sygnały od mieszkańców. Wszystkie są weryfikowane. W tym kierunku są prowadzone nasze czynności, aby dotrzeć do właściciela tych zwierząt.
1: Mówi Katarzyna Czesna-Wójcik z policji w Opatowie i dodaje.
4: Prowadzimy teraz postępowanie w kierunku nietrzymania zwierząt na uwięzi. Jest to wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń, które obarczone jest karą grzywny do 1000 zł. Natomiast jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za poczynione szkody, w sytuacji, kiedy ustalimy właściciela tych zwierząt, będzie to postępowanie toczone na drodze cywilnoprawnej.
1: Alpaki od lat pomagały w terapii dzieci z autyzmem i porażeniem mózgowym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z Kopenhagi prosto do Gdańska w ramach bałtyckiej trasy Eurovelo ruszył projekt, który pozwala wypożyczyć rower w stolicy Danii i oddać go dopiero na końcu podróży. Ma to zachęcić do odkrywania regionu Morza Bałtyckiego na 2 kółkach.
5: To jest coś, co zaczyna się w formie pilotażu, ale mam nadzieję na przestrzeni lat będzie się rozwijać bardzo mocno. Już dziś taką rezerwację usługi poprzez duńską firmę można zlecić i w zależności od swoich umiejętności, potrzeb i możliwości zrzucić ten rower jeszcze na terenie Danii czy Niemiec, dojechać im nawet do Gdańska i nie martwić się o to, jak nim wracamy z powrotem, w jaki sposób mamy go przewieźć.
1: Mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Całą trasę można pokonać w około 2 tygodnie, przejeżdżając średnio 80 km dziennie.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. El Condor Pasa i Simon Garfunkel na początek tej godziny.

0: There's a Party i DJ Bobo w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to jeden z bardziej przebojowych utworów wakacyjnych, lata 90. i trochę wyżej. To tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o powód do świętowania, to choćby dlatego, że dzisiaj jest wtorek, a do tego 7 dzień lipca i mamy Światowy Dzień Czekolady. Między innymi tych dni czekolady jest w ciągu roku kilka, ale dzisiaj jeden z nich, więc jest okazja do tego, żeby na przykład albo czekolady się napić, albo zjeść coś czekoladowego, albo być może swoją tabliczkę czekolady zrobić. Wybór pozostawiam Wam. A jak już znajemy się, albo zanim sięgniemy po czekoladę, to warto się trochę poruszać, zrobić zdjęcie i napisać nam o swojej pasji sportowej na radioplus.pl, specjalny formularz. Jeszcze chwila, a będziemy mieć finał naszej akcji Pokaż, jak się ruszasz, właśnie przy okazji Wimbledonu. Do zdobycia lekcja tenisa z Kasią Kozimor. Do tego jeszcze rakieta tenisowa oraz kieszonkowe, dlatego żeby się tutaj u nas pojawić na korcie z Kasią, ale jeszcze każdego dnia do zdobycia zestaw do badmintona, więc radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

Hit the Road Jack i Ray Charles w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to bardzo często ruszamy w drogę. Najczęściej na urlopy planujemy właśnie w wakacje. A co decyduje o tym, dokąd jedziemy? Jak donosi Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów, w tym roku pojawił się nowy trend, jeżeli chodzi o Polaków, związany z zaćmieniem słońca, całkowitym zaćmieniem słońca. Wyjazdy na obserwacje całkowitego zaćmienia słońca są coraz bardziej popularne. I tak, jeśli chodzi o Polaków, Hiszpania, Majorka i Islandia, bo to tam najbardziej będzie widać to całościowo. W Polsce również to zaćmienie słońca będzie, tylko że u nas nie całkowite, ale częściowe. I jak wynika z badań Kiwi.com, liczba pasażerów podróżujących do miejsc znajdujących się na trasie zaćmienia wzrosła o ponad 45%, a liczba rezerwacji o ponad 100%, więc jest to zauważalny trend. I pytanie do Was, co decyduje o tym, że Wy ruszacie w drogę? Czy to jest jakieś konkretne miejsce związane właśnie z jakimiś wydarzeniami, czy może to są podróże filmowe? Co decyduje o tym, że ruszacie właśnie tam? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Madonna, La Isla Bonita, teraz.

0: Belakow za Jarosław Macotti, Radio Plus, Lato z nutą nostalgii. 18 minut pozostało do 10, a jeśli chodzi o wakacje, co decyduje o tym, gdzie spędzamy urlop? Ela napisała, wybierając miejsce na urlop, kieruję się tym, co polecają znajomi. Natomiast gdy już planuję, co zobaczę, to zawsze staram się sprawdzić, czy jakiś film nie był kręcony w danym miejscu. Czyli to jest też turystyka filmowa, jeden z bardzo popularnych trendów ostatnimi czasy, także i w Polsce. No i nie tylko w Polsce, bo chociaż u nas też mnóstwo filmów powstało, i bardzo często, a zresztą o tym kiedyś indziej porozmawiamy, ale turystyka filmowa w Polsce też ma się dobrze. Więc jeżeli ktoś szuka takich ścieżek, to warto też sprawdzić, gdzie w polskich miastach jakie filmy były kręcone. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Pytam dziś, co decyduje o tym, że wybieracie jakieś miejsce na urlop. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jeans, nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Dziki jeans!
3: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest!
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach.

0: Rozgali Ela Ela w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
4: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Plus Koszalin.
1: Polscy przywódcy w drodze do Ankary. Wieczorem w Turcji ruszy szczyt NATO. Za chwilę też duża ewakuacja z powodu akcji saperów we Wrocławiu oraz Światowy Dzień Czekolady. Jest 10. Marcin Bartnik. Prezydent oraz szefowie MON-u i MSZ-u będą reprezentować Polskę na szczycie NATO w Ankarze. Ten ruszy dziś wieczorem. Światowi liderzy docierają już na miejsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są główne założenia szczytu?
2: Potwierdzenie jedności NATO, zwiększenie europejskich wydatków na obronność i pomoc dla Ukrainy. Kijów apeluje do partnerów o wzmocnienie obrony powietrznej i nowe pociski do systemów Patriot. W tle szczytu w Polsce mamy polityczny spór właśnie o rakiety do amerykańskich wyrzutni. Opozycja krytykuje rząd za oddanie pocisków Ukrainie. Rząd zapewnia, że nie zmniejsza to naszych zdolności obronnych. I decyzja została podjęta na wniosek i prośbę m.in. sekretarza generalnego NATO. Mogliśmy nawet usłyszeć, że za przekazanie kilku pocisków Polska miałaby otrzymać 10 razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia.
1: Oczekuje się, że w kuluarach dojdzie do spotkania m.in. prezydenta USA Donalda Trumpa z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełenskim. Ostatnie osoby opuściły strefę ewakuacji. Wracamy do Wrocławia, gdzie niebawem odbędzie się próba usunięcia bomby z czasów II wojny światowej. Od rana około 3000 mieszkańców usłyszało taki komunikat.
3: Uwaga, uwaga, tu policja. W związku ze znalezieniem niewybuchu przy ulicy Trzemeckiej mieszkańcy proszeni są o niezwłoczne opuszczenie mieszkań ze względu na istniejące zagrożenie wybuchem.
1: O tym, jak będą wyglądały najbliższe godziny, powiedział nam Bartłomiej Bajak z Urzędu Miasta.
4: Jest to bomba lotnicza o wadze około 250 kg. W momencie, kiedy faktycznie ta strefa już będzie pusta, nie będzie tam osób przebywających, będzie bezpieczna, wtedy saperzy podejmą ładunek.
1: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów i kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów. Przypomnijmy, niewybuch znaleziono wczoraj podczas prac ziemnych. Nic nie wskazuje na urazy mechaniczne. Są wstępne wyniki sekcji zwłok ofiar maratonu w podwarszawskich Markach. Podczas wyścigu Poland Bike Marathon zginęło dwóch kolarzy, 30-latek i 71-latek. Rywalizację rozgrywano, gdy temperatura na zewnątrz oscylowała w granicach 40 stopni Celsjusza. Nasz reporter Krzysztof Płowecki zajmuje się tą sprawą. Jakie są wstępne ustalenia?
5: Biegli wykluczyli dwa scenariusze.
6: Aby do zgonu tych panów doszło w wyniku urazu mechanicznego, a także wskutek uchwytnych makroskopowo zmian chorobowych.
5: Informuje prokurator Marzena Kiełek-Łopińska, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Na tym etapie śledczy nie przekazują więcej informacji. Organizator wyścigów Grzegorz Weiss zapewnia, że pomimo upału trasa była dobrze przygotowana do wyścigów.
7: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan mi się wydaje nawet.
5: Na razie nie wiadomo, czy do tragedii przyczyniła się wysoka temperatura w trakcie wyścigu. Prokuratura nie postawiła nikomu zarzutów w tej sprawie.
1: O tych ustaleniach informował Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma znacznie gorszą opinię niż na to zasługuje dziś Światowy Dzień Czekolady. Okazuje się, że nie jest ona takim dietetycznym straszakiem, jak często się o niej mówi.
8: Można ją wykorzystywać na wiele sposobów, w kuchni, w kosmetyce, także w psychologii. Ogólnie czekolada to raj nie tylko dla podniebienia, ale tak dla naszego zdrowia. Chroni nasz układ krążenia, osłabia sklejanie się płytek krwi, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawałów serca, tak, udarów, poprawia humor.
1: Wyliczała dr Anna Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zwłaszcza gorzka czekolada zawiera przeciwutleniacze i minerały, a jedzona z umiarem może być elementem zdrowej diety.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
9: Czekolada to prawie jak sałatka. Mamy ziarna kakaowca, cukier z buraków, więc no, sałatka. 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Beatles się Love Me Do w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a Love Me Do to jeden, to pierwsze studyjne nagranie, w którym wziął udział Ringo Starr, czyli perkusista Beatlesów teraz i wtedy. Beatlesów już nie ma. Więc tak, jeżeli chodzi o Ringo Starra, Ringo Starr dzisiaj obchodzi 86. urodziny i mimo swojego wieku w ogóle nie zwalnia tempa. W kwietniu ukazał się jego solowy album kolejny, Long Long Road, a w maju mogliśmy go też usłyszeć na singlu Home to Us razem z Polem McCartneyem. I jeżeli chodzi o to, skąd Ringo Starr czerpie swoją energię, to w jednym z wywiadów do Rolling Stone powiedział, że przede wszystkim chodzi o brokuły, że trzeba jeść więcej brokułów, wszystko co jest we mnie dobre zawdzięczam brokułom. Odpowiedział mi, że teraz już nie tylko peace and love, ale także pokój, miłość i brokuły. Więc życzymy tej energii niespożytej jak najwięcej Ringo Starrowi i czekamy na kolejne płyty.
1: Reklama. Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na e-bilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Reklama.

Już nie ma dzikich plaż, Irena Santor, Radio Plus, lato z nutą nostalgii, a być może właśnie szukacie dzikich plaż i to jest ten wasz główny motyw wyjazdu do konkretnego miejsca. Pytam dziś o to, co kieruje wami, gdy wybieracie miejsce na urlop. No i jeśli chodzi o te wybieranie właśnie miejsc mniej popularnych, to jest taki rosnący trend. Według badań Kiwi.com wynika, że ponad 72% Polaków szuka kierunków, które nie zostały jeszcze odkryte przez masową turystykę, a blisko 80% lubi łączyć zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji z odkrywaniem mniej oczywistych miejsc. A ja dziś pytam, co decyduje u was o tym, dokąd się wybieracie na urlop, a być może to są koncerty. To już najlepiej kierunek Sopot pod naszym patronatem 18 lipca. I Love Italia i tutaj będzie można usłyszeć i Albano, ale także duet, który za moment usłyszycie, czyli Likie Poveri, Sara Perket, Jamo i będzie też audycja stamtąd prowadzona przez Marka i Janka.

i Kelly Family w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 11. Pytam dziś o to, co sprawia, że wybieracie jakieś miejsce na podróż, na urlop. I Halina w tej sprawie napisała: ja podróżuję tam, gdzie jest coś dobrego do jedzenia. Najczęściej Włochy, moje ukochane. Ale i w Polsce coraz więcej regionalnych smaków odkrywam. Na przykład na Śląsku nie tylko żur i rolada, ale ciekawe desery. Na przykład szpajza, napisała Halina. Halina, doskonale cię rozumiem. Podróże kulinarne to także moja pasja, ale jeśli właśnie chcecie podróżować po Polsce i na przykład Śląsk was zainteresuje, to co zjeść na Śląsku? Radioplus.pl, Smaki z Plusem, tam znajdziecie taki

0: pisała Zofia, żona stolarza.
1: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5-litrowych butelek.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Reklama.

0: Looking for the Summer in Chris Rea w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. A jeśli chodzi o lato, to tak, to jest ten taki moment, w którym musimy zacząć go znowu szukać, bo piękny mamy wrzesień i mi ta pogoda odpowiada, ale jeśli wypoczywamy nad morzem, to tutaj może być już gorzej. 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Na kilka godzin przed tureckim szczytem NATO ważne słowa Radosława Sikorskiego. Niektóre uprawy zniszczone w 100%, trwa szacowanie strat po nawałnicach w Wielkopolsce. Kapsuła czasu znaleziona w czasie naprawy zabytkowego kościoła w Szydłowie w Świętokrzyskiem. Jest 11. Marcin Bartnik. W polskiej delegacji prezydent, szef resortu obrony i minister spraw zagranicznych. Ruszający wieczorem szczyt NATO w Ankarze ma zapoczątkować nowy etap w historii sojuszu. Przywódcy potwierdzą na nim jedność, wsparcie dla Ukrainy i przypieczętują stopniowe przejmowanie przez Europę większej odpowiedzialności za obronę NATO. Tego od lat domagają się Stany Zjednoczone. A na kilka godzin przed tureckim szczytem ważne słowa Radosława Sikorskiego. Mam nadzieję, że nasze ostrzeżenia spowodują, że Putin nie uruchomi prowokacji, mówił w rozmowie z CNN polski minister spraw zagranicznych. Szef MSZ-u ocenił, że Rosja nie ma sił, by zaatakować NATO frontalnie. To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich dronów, i potem udawanie, że odpowiadają na nasz fałszywy, nieistniejący atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani. W Ankarze ma dojść do rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Zełenskim. Nie jest natomiast planowane spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. Siła wybuchu była tak duża, że szyby wyleciały z okien i uszkodziły samochody na ulicy. Wieczorem w Zabrzu doszło do wybuchu butli z gazem w domu przy ulicy Knosały. W momencie eksplozji w środku były dwie osoby.
2: Zespół ratownictwa medycznego musiał przetransportować jednego z tych mężczyzn do szpitala z powodu obrażeń, jakie poniósł.
1: Wyjaśniał Krzysztof Migas z Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu. Ranny z mężczyzn został mocno poparzony. W wyniku wybuchu nie doszło do pożaru, ale fala uderzeniowa uszkodziła dwa samochody osobowe znajdujące się w pobliżu budynku. Niektóre uprawy zostały zniszczone w 100%. W Wielkopolsce trwa szacowanie strat po zeszłotygodniowych nawałnicach i opadach gradu. Największe zniszczenia są w powiatach śremskim, kościańskim i leszczyńskim, gdzie uprawy kukurydzy czy buraków zostały całkowicie spustoszone. Gminne komisje od kilku dni przygotowują protokoły strat, a minister rolnictwa Stefan Krajewski deklaruje.
3: Sprawne przekazanie protokołów pozwoli nam też na przyspieszenie wypłat w ramach odszkodowań, ale też będę robił wszystko, by pieniądze w ramach zaliczek płatności bezpośrednich popłynęły do tych powiatów, do tych gospodarstw jak najszybciej.
1: Przez ulewny deszcz i grad mogło zostać zniszczonych nawet kilka tysięcy hektarów upraw.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Niezwykłe odkrycie w Szydłowie w województwie świętokrzyskim. Podczas naprawy zabytkowego kościoła, który ucierpiał w nawałnicy, zwierzę zdjęto miedzianą kulę, a w niej kapsułę czasu sprzed kilkudziesięciu lat. O tym, co znaleziono w środku, opowiedział proboszcz parafii ksiądz Ryszard Piwowarczyk.
4: W tej kuli była butelka, a w butelce trzy dokumenty owinięte w papirus. Jeden dokument z roku 1948, drugi z roku 1977.
1: Zanim kula wróci na szczyt wieży, obecni gospodarze zostawią tam swój ślad.
4: Jeżeli tylko dokonamy naprawy tych zniszczeń, być może za jakieś pół wieku inni będą czytać o naszych czasach.
1: Uzupełniona kapsuła czasu ma przetrwać na wieży kościoła kolejne kilkadziesiąt lat.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: A jeśli chodzi o lato, które bardziej przypomina wrześniową pogodę, to żoda sę letę dzień na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Radio Plus.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Tolerancja i Stanisław Sojka. Radio Plus Lato z notą nostalgii. Prawie 21 minut po 11 teraz na zegarze, a ja zaglądam do naszej skrzynki pocztowej, w której piszecie o tym, co decyduje o wyborze miejsca, do którego się udajecie na urlop. I Zbigniew napisał, jak na wakacje to tylko na polskie Kaszuby, żeby zjeść legendarne, uwaga, idzie nazwa i tutaj też proszę o to, wielokrotnie już o tej nazwie mówiłam, ale proszę się nie śmiać ani nie myć brzydkich skojarzeń. Regionalne ruchanki. Pychota, napisał Zbigniew z pozdrowieniami. Pozdrawiamy także. Ruchanki to na Kaszubach oczywiście drożdżowe racuchy. Do tego jest jeszcze syrop, który też nie ma zbyt pięknej nazwy, ale to już można sprawdzić sobie samemu. Też nieraz o tym opowiadałam. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Czekam na wiadomości, co decyduje o tym, że wybieracie konkretny kierunek na swoją wakacyjną, urlopową podróż. Do zdobycia ręcznik plażowy Radio Plus. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Omade, monseflore, omade, omade, omade, odeo, riki tiki, deo, deo, riki tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
7: Dla pozytywnie zakręconych! Rowerem na otwarcie lata w Dźwiżynie i finał konkursu Rowerowa Stolica Polski. Już 12 lipca przy Marinie nad jeziorem Resko-Przymorskie, ulica Sportowa 38. Liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci oraz fantastyczne koncerty. Caribe Soul, Kasa z Tancerkami i Gwiazda Wieczoru. Blanka. Świętujcie z nami już od godziny 11 i nakręcajcie się dodatkowo pozytywną energią.
1: Reklama.

0: Haldo Notice i Out of Touch w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii trwa, a jak lato, to i wakacje. I pytam dziś o to, dokąd wyruszacie na wakacje i co o tym decyduje. I Sylwia w tej sprawie napisała m.in. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Sylwio, ty jeśli myślisz o wakacjach, to zastanawiasz się najpierw, co chciałabyś zwiedzić, a później...
1: A później śledzimy mapy razem z mężem, sprawdzamy różne blogi turystyczne, czy przeglądamy jakieś rolki na TikToku i innych socjalach. Tam ludzie często się dzielą informacjami o ciekawych miejscach do obejrzenia. I tak właśnie w zeszłym roku wylądowaliśmy w Czechach na Skybridge'u. Jeśli ktoś nie był, polecam, robi ogromne wrażenie. To jest najdłuższy most w świecie, ma 721 metrów i 95 metrów nad ziemią się mieści.
0: To ci, którzy mają lęk wysokości, bardzo ostrożnie podchodzą do tematu, tak. Ale u ciebie chyba jednak to ta taka wędrówka w koronie drzew to coś fajnego.
1: W koronie drzew też świetna sprawa, to jest taka wielka jakby kładka zrobiona ponad konarami drzew, jest taka ścieżka turystyczna, wybraliśmy się tam całą rodziną, nawet nasz piesek był zabrany pod pachę, bo mamy małego Yorka, także nawet piesek się znalazł nad drzewami. No widok przecudowny.
0: To brama Gorce, tak?
1: Tak, brama Gorce.
0: Ale to skąd się bierze ta chęć pojechania do jakiegoś tego, co chcesz zobaczyć? Bo napisali, że najpierw to, co chcesz zobaczyć, a potem reszta. To gdzieś też jest właśnie to, że zobaczysz gdzieś u blogerów coś ciekawego, czy gdzieś sama masz jakąś wizję tego, że coś o czymś przeczytałaś i chciałabyś?
1: Znaczy, ogólnie mieszkam nad morzem, więc jakby na ogół w wakacje wybieramy się w góry, no bo morze mamy na co dzień. Góry na nas zrobiły ogromne wrażenie, bo to była nasza pierwsza wspólna.

0: 90% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Reklama.

0: Young Turk i Rod Stewart na koniec 11, 3 minuty do południa. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: Chicky jeans, chicky jeans, chicky jeans. Wrangler Lee Outlet. Bańkowicza 17 Koszalin. Dawny Pewex. Chicky jeans. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Niepewny los minister zdrowia w rządzie. Niebawem głos zabierze premier. Saperze zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Jutro wyniki matur. Czeka na to ponad 300 tysięcy abiturientów. Jest 12. Marcin Bartnik mija ultimatum premiera dla minister zdrowia i szefa NFZ-u. Dziś mają przedstawić Donaldowi Tuskowi rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia. To pokłosie afery w szpitalu południowym. Jeśli nie pojawią się konkretne propozycje, w grę wchodzą nawet dymisje. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Szczegóły dziś pozna premier, a jutro opinia publiczna. Resort zdrowia przekazał, że przygotowywane propozycje obejmują m.in. e-rejestrację, kominy płacowe w ochronie zdrowia, ale też porządkują kwestie czasu pracy medyków. Premier Donald Tusk zaznaczał, że oczekuje systemowych rozwiązań, takich problemów jak tzw. saloniki VIP w szpitalach, omijanie kolejek doświadczeń oraz bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy. Szef rządu zapowiadał, że jeśli na stole nie pojawią się satysfakcjonujące propozycje, to podejmie decyzje, w tym te personalne.
1: Możliwe, że premier do sprawy odniesie się podczas rozpoczynającego się właśnie posiedzenia rządu. Uciekał ulicami Olsztyna, ale wpadł w ręce policji. Mundurowi zatrzymali mężczyznę, za którym wczoraj doszło do spektakularnego pościgu.
3: Zatrzymany to 20-latek. Posiada on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Na dziś zaplanowane są czynności procesowe z jego udziałem.
1: Zapowiadała komisarz Anna Balińska z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Zatrzymany sprawca ma na swoim koncie m.in. kilka uszkodzonych samochodów. Saperzy zabrali już niewybuch z centrum Wrocławia. Zakończyła się akcja służb z powodu ćwierćtonowej bomby lotniczej. Z nami Krzysztof Staszkiewicz. Powiedz, co z mieszkańcami, którzy rano musieli się ewakuować?
4: 3000 osób może już bezpiecznie wrócić do swoich mieszkań. Saperom udało się bezpiecznie podjąć i zabrać niewybuch z czasów II wojny światowej. Była to 250-kilogramowa bomba lotnicza. Akcja trwała około 1,5 godziny. Strefa została otwarta około 10.30. Przywracany jest też ruch drogowy i funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
1: Siła rażenia pocisku była duża. Ewakuacja dotyczyła budynków w promieniu 300 metrów od znaleziska.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie nerwowy poranek dla ponad 300 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Jutro o godzinie 8.30 Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzy serwer i ogłosi wyniki tegorocznych matur.
5: Polskim się będę stresował, ale matematyką to nie.
6: Ja podobnie, tylko ten polski z podstaw.
7: Głównie z matematyką rozszerzoną będą nerwy. No i lekko z polskim, ale angielski to na luzie.
8: No, polski też raczej na luzie.
1: Mówili tegoroczni maturzyści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Od jutra w szkołach ruszy także wydawanie papierowych świadectw dojrzałości, które są niezbędne, by dokończyć rekrutację na studia.
9: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Piknik zdrowotny Pomorskie dla Zdrowia odbędzie się w niedzielę na terenie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. O tym, co w programie, Marcin Prusak, rzecznik szpitala.
10: Porady dietetyczne, pomiar ciśnienia i glukozy we krwi, konsultacje fizjoterapeutyczne, konsultacje laryngologiczne, konsultacje dermatologiczne, czyli badania znamion, badania kardiologiczne, nauka pierwszej pomocy, informacje o programach profilaktycznych, profilaktyka raka piersi, masaże, terapia zajęciowa, porady podologiczne, warsztaty dla dzieci, konsultacje dla osób ze stomią i ich bliskich, koncert zespołu Hanszpaki.
9: Piknik zdrowotny w Słupsku w najbliższą niedzielę od 11 do 16 na terenie Muzeum Pomorza Środkowego przy Białym i Czerwonym Spichlerzu. Wstęp jest wolny. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa odbędą się w sobotę w Karlinie. O 12.00 msza święta, po niej przemarsz pamięci pod obelisk przy ulicy Parkowej. Tam dalsza część uroczystości, salwa honorowa, złożenie kwiatów i odśpiewanie roty.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
9: W Dorłowie do końca dnia i w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. W nocy na termometrach około 13 stopni.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
12: Marek Sierocki w studio, dzień dobry.
13: Jan Pasterski, również dzień dobry. Wtorek, zaczynamy bardzo przebojowo. When the rain begins to fall, to duet Jermaine Jackson i Piazzadora. No trochę tego deszczyku za oknami
12: trochę
13: było.
12: W klimacie tego, co się faktycznie dzieje na zewnątrz.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo, 7 dzień lipca, to bardzo sympatyczna data dla Ringo Starra, bo w 1940 roku perkusista grupy The Beatles właśnie przyszedł na świat.
2: Przyszedł na świat, początkowo w tym wieku dziecięcym sporo chorował, nawet miał problemy z nauką, z edukacją. Jeszcze mając 8 lat nie bardzo potrafił czytać i pisać, a potem wszystko to się zmieniło. Stał się znakomitym perkusistą, choć niektórzy w to wątpili. To jest to perkusista niezwykle rozpoznawalny, szczególnie jeżeli chodzi o jego uderzenie pałeczką w werbel. Po rozpadzie grupy The Beatles rozpoczął solową karierę i to z powodzeniem. Występował też w filmach, produkował filmy. W tym roku wydał swoją nową płytę. W roku 2011 odwiedził Polskę, wystąpił w sali kongresowej ze swoim zespołem gwiazd. Wspaniali muzycy od lat towarzyszą na trasach koncertowych Ringo Starrowi. No i rzeczywiście poziom tych koncertów jest fantastyczny. To co, teraz przypominamy utwór Beatlesów. To nie z ich repertuaru, ale ich wersja standardu rock'n'rollowego Twist and Shout.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: To dopiero przypływ. Bursztynowych atrakcji. Ósme Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.

0: Ale zrobiło się romantycznie o miłości mężczyzny do kobiety. Michael Bolton, parę wersji tej piosenki było, no i wszystkie chyba niezłe.
1: Ja uwielbiam oryginał Percy Sledge, ale też lubię wersję Michaela Boltona. Dał radę. Naprawdę, bo to nie jest taki prosty utwór do zaśpiewania. Teraz sięgamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy krążek z największymi przebojami Toto Cotugno. Multiinstrumentalista, kompozytor, autor słów, no muzyk po prostu genialny.
0: No gdyby żył, to dzisiaj świętowałby swoją urodzinę, właśnie 7 lipca 1943 roku. Niestety nie ma już go z nami, bo zmarł 22 sierpnia 1923 roku w wieku 80 lat.
1: No był ciężko chory, walczył z rakiem, wydawało się, że wygrał tę walkę, niestety skończyło się to śmiercią. Muzyk, który wychowywał się w rodzinie właśnie artystycznej. Jego tata był trębaczem, Toto też na trąbce grał, na instrumentach klawiszowych, na gitarze, ale też odziedziczył po tacie bardzo ważny talent, talent kompozytorski. To już się przejawiało w czasach występów w grupie Albatros, z którą wygrał m.in. festiwal San Remo. Jego piosenka Afryka spodobała się João Dassenowi. Nagrał wersję francuską, czyli Le Tindien, i to stał, ten utwór w wykonaniu João Dassena stał się światowym hitem. Komponował utwory również dla Dalidy, dla Mirel Mathieu, no i przede wszystkim dla Adriano Celentano. Zaprzyjaźnili się, król włoskiej piosenki śpiewał, no, wiele znakomitych hitów, które napisał Toto Cotugno, między innymi piosenkę Soli. Pokłócili się o utwór Italiano, który skomponował oczywiście Toto Cotugno podczas występów w Kanadzie, podczas takiej tęsknoty za swoją ojczyzną. Zaproponował Adriano Celentano, żeby zaśpiewał ten utwór, a on powiedział: jak to mam śpiewać o sobie, że jestem zwykłym Włochem? Przecież ja nie jestem zwykłym Włochem. Toto Cotugno nagrał ten utwór, Italiano stało się hitem. Na jakiś czas ta przyjaźń się skończyła między panami. My dziś przypominamy inny wielki przebój Toto Cotugno, piosenkę Innamorati.

0: prywatkowo się zrobiło, prawda?
1: Prawda, to Sissy Catch, czyli Caroline Miller, Holenderka z pochodzenia Niemka, i to właśnie Niemiec Dieter Bohlen zadbał o jej karierę. Między innymi on skomponował hit 'Cause You Are Young. Ja często te utwory Sissy Catch prezentuję w wieczornych audycjach. Przypominamy, że od poniedziałku do czwartku od 20 do 22.
0: No, czyli 7,5 godziny mniej więcej. Jakoś tak szybko zleci, a potem będzie tanecznie.
1: No a teraz na naszej antenie utwór, którym zasłynęła grupa Wilki. To był absolutny hit, kiedy ten utwór pojawił się w radiach. Pojawił się również teledysk do tej piosenki, a teledysk stworzył Kuba Wojewódzki.
0: No,
1: no właśnie, Son of the Blue Sky na antenie Radia Plus Wilki.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27. 504 489 432.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermarii, Brico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free.
1: Reklama.

0: To była Ali Zeim Walolita, muzyczne odkrycie Milan Farmer i Laurenta Bottonanta. To oni zadbali o karierę Alize, szczególnie w tych początkach jej działalności, no i stworzyli dla niej przebój, który przeszedł do historii nie tylko francuskiej muzyki rozrywkowej, ale myślę, że i światowej. Ten utwór od 26 lat wciąż nam się podoba.
1: Teraz będzie bardzo gorąco i bardzo wakacyjnie, chociaż dzisiaj Polska deszczowa, zdecydowanie chłodniej, to chociaż w Radiu Plus będziemy mieli taki wakacyjny pik.
0: No właśnie, my staramy się tymi piosenkami słonecznymi, takimi wakacyjnymi,

0: umilać Państwu czas. In the Summertime to utwór formacji Mango Jerry, klasyk od początku lat 70. Tym utworem się żegnamy. Ze mną spotkają się Państwo tuż po godzinie 20. Janek zostaje przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po 12.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Otoczenie prezydenta kłamie. Coraz ostrzejsze wypowiedzi na temat rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Podpalił budynek w Lutynie na Dolnym Śląsku, by zatrzeć ślady zbrodni. Nie ma na razie dymisji minister zdrowia. Premier zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Jest 13. Marcin Bartnik, minister obrony, odpowiada na zarzuty współpracowników Karola Nawrockiego w sprawie rakiet dla Ukrainy. Otoczenie prezydenta kłamie. To nieprawda, że nie był informowany o przekazywanym sprzęcie, pisze w mediach społecznościowych Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznacza, sprawa była omawiana m.in. na posiedzeniach Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa. Od tej decyzji w sprawie pocisków dla Kijowa zdecydowanie odcina się Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i Pałac Prezydencki.
2: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany, nie było też konsultowane Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast nie dam się wciągnąć w tę dyskusję, którą proponuje strona rządowa, aby teraz dyskutować o tym, w jakiej formule prezydent był informowany, nie był.
1: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. MON przekazał, że decyzja o przekazaniu Ukrainie pocisków została podjęta na wniosek i prośbę sekretarza generalnego NATO oraz m.in. naczelnego dowódcy amerykańskich sił w Europie. Sprawca tragicznego zdarzenia w Lutyni na Dolnym Śląsku przyznał się do winy. Wczoraj strażacy gasili tam pożar budynku, w którym, jak się okazało, znajdowały się dwie ranne kobiety. Obie miały rany cięte i kłute, zadane nożem. 20-letnia siostra podejrzanego zmarła po reanimacji, a matka przebywa w ciężkim stanie w szpitalu.
3: Wziął nóż i zaczął zadawać najpierw siostrze, później również matce ciosy nożem. Tych ciosów było bardzo dużo. 22-latkowi przedstawiono zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała matki. Podejrzany przesłuchany przyznał się, odmówił odpowiedzi na pytania dotyczące motywu zbrodni.
1: Mówił Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Jak wstępnie ustalono, mężczyzna jest również sprawcą podpalenia budynku. 22-latkowi grozić może dożywocie. Teraz kancelaria premiera Donald Tusk na rozpoczęcie posiedzenia rządu zabrał głos w sprawie ultimatum dotyczącego ochrony zdrowia. Premier stwierdził tylko, że nie szuka kozłów ofiarnych, trwają za to prace nad zmianami w systemie, by był bardziej sprawiedliwy. Nie ma więc na razie mowy o dymisji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma być turystycznym hitem lubelskich nadwiślańskich terenów. W gminie Puławy powstanie szlak łowców mamutów. W planach jest budowa stylizowanego obozowiska łowców oraz naturalnej wielkości figur mamuta włochatego czy nosorożca. Projekt związany jest z wykorzystaniem unikalnego stanowiska archeologicznego, zapowiada Kamil Lewandowski, wójt gminy Puławy.
4: W okolicach Góry Puławskiej zostało odkryte prehistoryczne obozowisko łowców mamutów włochatych. Jak do tej pory jest to najdalej na północ wysunięty tego rodzaju obiekt w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Planujemy budowę turystycznej infrastruktury.
1: Działania nad turystycznym projektem władze gminy Puławy chcą rozpocząć jeszcze w tym roku. W okolicy pojawią się m.in. szlaki piesze czy rowerowe.

0: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Wojewoda zachodniopomorski podsumował dotychczasowe działania na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi Adam Rudawski.
1: Uczyliśmy, rozmawialiśmy z obywatelami o tym, co robić, żeby się w sytuacjach kryzysowych i wojennych nie bać. Informowaliśmy, jakie w Polsce obowiązują sygnały alarmowe, jak spakować plecak ewakuacyjny, gdzie się udać i co zrobić podczas alarmowania.
0: W kolejnych miesiącach w ramach Akademii odbędą się treningi dotyczące sygnałów alarmowych, plecaka ratunkowego czy bezpieczeństwa cyfrowego. Każdy może bezpłatnie wziąć udział w tych warsztatach. Szczegóły na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Do Słupska trafiło ponad 600 zabytkowych obiektów ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego. Wystawa Kresy Europy jest prezentowana w Muzeum Pomorza Środkowego.
2: Pokazujemy starożytne mumie z Egiptu, zabytki mezopotamskie, antyczne monety rzymskie, zabytki średniowieczne, ale także broń i uzbrojenie XVII-wiecznej Polski, czy też zabytki malarstwa z XVIII-XIX wieku.
0: Mówił dyrektor muzeum Gerard Radecki, a wystawę będzie można oglądać do 18 października.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
0: W Białogardzie do końca dnia i w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu, w nocy na termometrach około 13 stopni.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: A w Radio Plus już teraz Bryan Adams i Heaven. Czyli tak pięknie zaczynamy kolejną godzinę 5 minut po 13.

0: 87 rok to był bardzo gorący rok. To był właśnie wtedy premiera tej piosenki Sabriny, czyli Boys Summertime Love w Radiu Plus. A my cały czas bawimy się jeszcze, a zabawa nazywa się Pokaż jak się ruszasz, czyli prosimy was o zdjęcia z waszej aktywności fizycznej. Mogą być aktywności wszelakie. Jak chodzicie na spacery, jak jeździcie na rowerze, jak gracie w siatkówkę na przykład, albo w koszykówkę, albo w tenisa chociażby. Też może być taka aktywność. Macie takie zdjęcie? Wyślijcie nam, bo warto, bo każdego dnia rozdajemy wam zestawy do badmintona. Natomiast już w ten piątek będzie wielki finał naszej zabawy i zdecydujemy, kto, jeszcze nie wiemy, ale ta osoba zdobędzie nagrodę główną, czyli rakietę do tenisa. Możliwość zagrania z Kasią Kozimor w tenisa również. Jeżeli umiecie, to pewnie to będzie czysta przyjemność i zacięta gra. Jeśli idzie wam trochę gorzej, to myślę, że Kasia na pewno podpowie i da parę wskazówek. Do tego właśnie rakieta do tenisa własnej, 1000 zł jeszcze kieszonkowego na dowolnie wybrany cel. Także warto. Dzisiaj jest dopiero wtorek, a zatem jeszcze no, cały dzisiejszy dzień, środa, czwartek. Czekamy na wasze zdjęcia, zachęcamy. Radio+.pl, a za chwilę muzycznie Chłopcy z Placu Broni. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Brico Marche, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Znowu muszę się zająć windykacją.
14: To coś z indykiem?
13: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
14: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
15: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
18: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Zrobiło się jak w niebie, takim muzycznym. Fiction Factory Feels Like Heaven. To za nami. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Czekolady, czyli tak na osłodę. Jak najbardziej można. Słuchajcie, ranking nawet taki powstał. Najbardziej czekoladowych miast Europy. Turyn jest na prowadzeniu. Tam aż 233 czekoladziarnie, bo to tak się fachowo nazywa. Ale w pierwszej dziesiątce mamy też polskie miasto, czyli Kraków. No to można powiedzieć, że wysoko i ma sporo do zaoferowania fanom czekolady, bo warsztaty, różne wydarzenia tematyczne, ale to też nie ma co jakoś dzisiaj specjalnie robić kilometrów, ewentualnie do najbliższego sklepu po ulubioną tabliczkę i myślę, że na początek to wystarczy.

0: Wspaniały głos Frediego w Radiu Plus, a za chwilę Kombi.
1: Reklama. To dopiero przypływ bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, Farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
2: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Rasza.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
9: Góra

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000.

0: złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: muzyczne randewuz z zespołem Kombi. Zbliżamy się powoli do 14, a w Radiu Plus za chwilę wiadomości i Marcin Barcnik.
1: Reklama.
2: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skinboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złote 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Reklama. Radio Plus Koszalin. Radio Plus Koszalin.
8: Premier nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro poznamy propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Uwaga kierowcy, poważny wypadek na autostradzie A1 w Łódzkiem. Jeden z najmniejszych jeleni świata przyszedł na świat w stołecznym zoo. Jest 14. Marcin Bartnik. Nie ma na razie dymisji. Szef rządu zapewnia, że nie szuka kozłów ofiarnych. Jutro minister zdrowia przedstawi propozycję zmian w systemie, potwierdził premier. Wcześniej po aferze w stołecznym szpitalu południowym postawił jej oraz prezesowi NFZ-u ultimatum, nie wykluczając dymisji. Teraz prace skupiają się na zmianach systemowych.
9: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płat, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować i mam nadzieję, że jutro pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
8: Z informacji resortu zdrowia wynika, że propozycje zmian obejmą m.in. e-rejestrację, kominy płacowe oraz kwestie czasu pracy medyków. Uwaga kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na wysokości miejscowości Piątek w kierunku Katowic zderzyły się dwa samochody osobowe i bus. Dwie osoby zostały ranne. Ruch odbywa się obecnie tylko jednym pasem, dlatego utworzył się tam kilkukilometrowy korek. Wychłodzenie organizmu to przyczyna śmierci byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach Jerzego Hopa i jego syna. Ciała mężczyzn odnaleziono na początku marca w ich domu w Rybniku.
10: Na podstawie sekcji zwłok, oględzin zwłok, badań toksykologicznych i histopatologicznych wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu obu pokrzywdzonych stała się ostra niewydolność krążeniowo-wydechowa w przebiegu wychłodzenia. Stwierdzono, że brak jest dowodów pozwalających na ustalenie, że do śmierci pokrzywdzonych przyczyniły się osoby trzecie.
8: Informuje Agnieszka Bukowska z prokuratury okręgowej w Gliwicach. Jerzy Hop w latach 90. uchodził za jedną z najważniejszych osób w śląskim wymiarze sprawiedliwości. Karierę zakończyło oskarżenie i skazanie za wyłudzenie 1 700 000 zł. Pracownicze plany kapitałowe do zmiany wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Wartość zgromadzonych środków w zeszłym roku przekroczyła 45 miliardów złotych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Na czym polega problem?
11: Po pierwsze na tym, że z ponad 15 milionów pracujących Polaków z PPK korzysta tylko około 4. Po drugie, prawie 20% uczestników wypłaca swoje środki jeszcze przed 60. Komisja Nadzoru Finansowego uważa, że potrzebne są zmiany.
12: W celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
11: Mówi mi Jacek Barszczewski z KNF. Obecnie wypłacając środki przed 60, do kieszeni trafia 85% zgromadzonych pieniędzy. To za dużo, mówi mi Marcin Luziński, ekonomista Erste Bank Polska.
12: Ten wskaźnik powinien być niższy i do tego powinna dążyć polityka państwa.
11: Bez PPK dziś, przechodząc na emeryturę, otrzymujemy około 50% swojego ostatniego wynagrodzenia, ale ten wskaźnik za kilka lat może spaść do zaledwie 20.
8: Wyliczał Jakub Krzyżak.
7: Wiadomości Radia Plus.
8: To jeden z najmniejszych jeleni świata. W warszawskim ogrodzie zoologicznym urodziła się samiczka pudu południowego. Waży około kilograma, a gdy dorośnie, osiągnie wzrost do 40 centymetrów.
13: Kilkadziesiąt centymetrów, 3-4 kilogramy, nie więcej. On się chowa w trawie, my nawet jak go wpuszczamy, to musimy obszukać dobrze tą trawę, bo on ma wybitne zdolności do ukrywania się. To jest jego jedyna szansa na przetrwanie w naturze.
8: Tłumaczył Piotr Piekarczyk, opiekun zwierząt. Stołeczne ZOO szuka teraz imienia dla nowej podopiecznej. Propozycje można zgłaszać do niedzieli.
14: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. W Szczecinku rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Gdańska, Szczecińska, Miła. Już jutro mają ruszyć prace, tym samym pojawi się nowa, tymczasowa organizacja ruchu. Prace będą odbywały się w kilku częściach, tak aby zapewnić dojazd do okolicznych posesji. W pierwszej fazie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy wzdłuż Szczecińskiej. Gdańska i Miła zostaną wyłączone z ruchu na czas trwania robót. Przebudowywana będzie także zatoka autobusowa przy Szczecińskiej, zostanie wyłączona z użytkowania, a przystanek przeniesiony na zatokę przy basenie. Na przebudowywanym odcinku Szczecińskiej ruch wahadłowy sterowany będzie sygnalizacją świetlną. Prace mają zakończyć się do końca roku. 400 km pieszo w 13 dni. Taki dystans czeka pielgrzymów, którzy 1 sierpnia wyruszą ze Skrzatusza na Jasną Górę. Trwają zapisy na pielgrzymkę, mówi jej koordynator ksiądz Marcin Kościński.
15: Od strony duchowej to jest jakaś inwestycja w siebie i rozwój, posłuchanie Słowa Bożego, jakieś konferencji, modlitwy, ale to też jest taki odpoczynek.
14: Pątnicy dotrą na miejsce 13 sierpnia.
16: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
14: Koszalinie do końca dnia i w nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu, w nocy na termometrach około 13 stopni.
16: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: Kolejna godzina wtorkowego spotkania przed nami. Dzień dobry, Janek Pasterski, 6 po 14, a teraz Tina Turner.

0: Albert Hammond o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada, no to troszkę inaczej niż u nas, bo u nas pada, ale może i dobrze, bo jest sucho, także deszcz się przyda, chociaż no tak, zdaję sobie sprawę, że pogoda średnio wymarzona na dłuższe spacery, ale będzie lepiej, tego się trzymajmy, najważniejsze, że są wakacje. No właśnie, a propos wakacji, to w prezencie mam dla Was ręcznik kąpielowy, myślę, że jeszcze nie raz się w tym sezonie coś takiego może przydać. Dajcie znać, bo czekam już teraz na SMS-y pod 691-141-141. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, riki, tiki, deo, deo, riki, tiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie Festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perché Ti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Dla pozytywnie zakręconych. Rowerem na otwarcie lata w Dźwirzynie i finał konkursu Rowerowa Stolica Polski. Już 12 lipca przy marinie nad jeziorem Resko-Przymorskie, ulica Sportowa 38. Liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci oraz fantastyczne koncerty. Caribe Soul, Kasa z Tancerkami i Gwiazda Wieczoru. Blanka. Świętujcie z nami już od godziny 11 i nakręcajcie się dodatkowo pozytywną energią.
9: Dziki jeans.
10: Dziki jeans. Nie do starcia.
11: Dziki jeans. Wrangler Lee Outlet.
12: Bańkowicza 17 Koszalin.
13: Dawny Peweks.
14: Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Halina Frąckowiak to za nami, a ja teraz dodzwoniłam się do Staszka z Tczewa. Dzień dobry, Staszku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, napisałeś, że ręcznik plażowy jak najbardziej, bo no tak, człowiek z Pomorskiego, do morza masz rzut beretem.
1: No tak, tak, tak. Pełno wody tutaj u nas, także ręcznik jak najbardziej będzie pożądany.
0: To kiedy będzie okazja, żeby pokorzystać z uroków?
1: Wiesz co, Janku, no tylko niech się pogoda poprawi i już tym prędzej lecimy do miejsca urodzenia, do Sopotu, także na molo i będziemy się grillowali.
0: Świetnie, w takim razie dobrej zabawy życzę, ręcznik wysyłam i do usłyszenia. Trzymaj się.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak

0: kapsułki z żurawiną to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
5: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
6: Reklama.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Wakacyjne brzmienie, Afrik Simon i Ramaya. A to prawie godzina 15 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
6: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl. Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Szczyt NATO w Ankarze rozpoczął się od polskiej awantury. Za chwilę szczegóły. Areszt dla 19-latka, który spowodował śmiertelny wypadek pod Staszowem. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. 13 tysięcy osób już pomaga. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza szczyt NATO, a w tle jest spór Pałacu Prezydenckiego z rządem. Chodzi o pociski do systemu obrony przeciwrakietowej Patriot, które Polska przekazała Ukrainie. Do Ankary, gdzie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, dotarli już prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. O tym, co dokładnie podzieliło polską delegację, nasz reporter Michał Rawa.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz napisał na platformie X, że otoczenie prezydenta kłamie, twierdząc, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreśla.
3: Szef służby kontrwywiadu wojskowego w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa kancelarii prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania rakiet.
2: Ale od decyzji w sprawie przekazania sprzętu Ukrainie Pałac Prezydencki się odcina.
4: Decyzja w tej sprawie została podjęta na poziomie Rady Ministrów. Prezydent nie był konsultowany.
2: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacza. Karol Nawrocki we wpisie skierowanym do Władysława Kosiniaka-Kamysza napisał: decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Jest areszt dla 19-latka, który doprowadził do śmiertelnego wypadku pod Staszowem w Świętokrzyskiem. W niedzielę zginął 22-letni pasażer osobowego Volkswagena. Kierowca miał prawie promil alkoholu.
5: Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego zdecydował o skierowaniu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. I jeszcze w dniu wczorajszym wieczorem sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego na okres 3 miesięcy.
1: Mówił Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Przypomnijmy, 19-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości. Grozi mu nawet do 20 lat więzienia. Liderka francuskiej prawicy usłyszała wyrok, być może wystartuje jednak w przyszłorocznych wyborach. Sąd apelacyjny w Paryżu skazał Marine Le Pen na 3 lata więzienia, w tym 2 lata w zawieszeniu. Chodzi o kradzież unijnych pieniędzy. Fundusze przeznaczone na pracę asystentów w Parlamencie Europejskim miały finansować jej partię w Paryżu. Sąd skrócił jednak zakaz pełnienia funkcji publicznych orzeczony wcześniej, co potencjalnie otwiera jej drogę do ubiegania się o fotel prezydenta Francji. Kara więzienia ma oznaczać w przypadku Le Pen noszenie elektronicznej bransoletki z lokalizatorem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Organizacja zachęca, by zaangażować swój czas w działania, które mogą zmienić życie potrzebujących. Do szlachetnej paczki mogą dołączyć osoby, które pracują, uczą się, mają rodziny, pasje i codzienne obowiązki. Jak zaznaczają organizatorzy, wolontariusze można połączyć z codziennym życiem, a do działania nie są potrzebne szczególne umiejętności. Obecnie w szlachetnej paczce działa ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
6: Wiadomości lokalne, Agnieszka Górska. Kierowcy wciąż muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu na drodze między Trzebiatowem a Kołobrzegiem. Przebudowa obejmuje wymianę konstrukcji drogi oraz modernizację mostów i przepustów. Nadal zamknięte są dwa krótkie odcinki na wysokości miejscowości Bezpraw oraz w Paliczynie. Prace mają potrwać do połowy lipca. Przebudowa całej drogi ma się zakończyć po wakacjach. Najlepsze polskie kabarety wystąpią podczas 31. Koszalińskiego Festiwalu Kabaretu 25 lipca w Amfiteatrze. O szczegółach gospodarz imprezy Leszek Malinowski z kabaretu Koń Polski.
7: Będzie naprawdę świeży powiew. Będzie kabaret, który karierę rozwija niesamowicie. Mówię o krakowskim kabarecie Trzecia Strona Medalu. Będą kabarety już uznane, takie jak Czesław, Jurki, Zdolni i Skromni. Będzie formacja Châtelet, kabaret Chyba. Jeśli chodzi o debiut, to będzie to Trupa Wysokiego Ryzyka.
6: A Koszaliński Festiwal Kabaretu 25 lipca w Amfiteatrze.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
6: W Słupsku do końca dnia pochmurno, w nocy możliwe opady deszczu z temperaturą około 14 stopni.
8: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Dzień dobry, Janek Pasterski. To po polsku, a po angielsku hello. I tak właśnie zaczynamy teraz Lionel Richie.

0: a liczę ze swoim największym przebojem mu na notę specjale, 20 minut po godzinie 15. No i tak sobie myślę, że już pewnie w pracy mniej niż więcej dla większości osób wieczór, oby było trochę rozpogodzeń, wtedy można by było troszkę się poruszać i pokazać nam, jak się ruszacie, bo taki tytuł nosi nasza zabawa. Bawimy się jeszcze do najbliższego piątku, w piątek finał, a póki co cały czas zachęcamy do tego, żeby zrobić zdjęcie, wysłać je na radio+.pl. Zdjęcie waszej aktywności, na przykład grania w piłkę, spacerów, jazdy na rowerze, siatkóweczka, koszykówka, no co tam lubicie. Ale to też może być tenis. Codziennie mamy dla kogoś zestaw podwójny do badmintona, a w wielkim finale właśnie, nawiązując do tenisa, nowa rakieta tenisowa na własność, do tego lekcja gry w tenisa z Kasią Kozimor, naszą redakcyjną koleżanką, i jeszcze dorzucamy 1000 zł kieszonkowego. Taki finał po godzinie 9 właśnie u Kasi Kozimor. Ona będzie miała przyjemność poinformować, z kim się spotka na kortach już wkrótce. No a my zapraszamy radio+.pl. Tam możecie wysyłać swoje fotografie, swoje aktywności. Radio
1: Plus. Reklama. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: to się nie nudzi, to się nie starzeje, to cały czas cieszy. Ulalala, wakacyjny koniec naszego wtorkowego spotkania. Aleksja, bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski w Radiu Plus za chwilę o 16:00 wiadomości.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%. Mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
4: Dziki jeans. Nie do starcia! Wrangler Lee Outlet, Wańkowicza 17, Koszalin, dawny Pewex. Zapraszamy!

0: W Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, Amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Ósme Światowe Dni Bursztynu od 17 do 19 lipca na plaży Przymolo w Kołobrzegu. Partnerzy: Polska Baltic Ferries, Okna Amberline, Skakun Park, Mosir Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Grupa Mojsiuk, Okulary Vermari, Frico Marché, Reklamy Aplikatornia, Hotel Factory Resort, Obiekty Wypoczynkowe Interferie, Nieruchomości Sunrise, Sanatorium Poseidon, Rotary Klub Kołobrzeg, Dr. Amber, Bieniek Family Loft. Organizatorzy: Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska. Wstęp free.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jutro mamy poznać propozycje zmian w ochronie zdrowia, a trwa spotkanie minister z premierem. Niebezpieczna pogoda nad morzem jest ostrzeżenie przed sztormem. Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy dla minister zdrowia i szefostwa NFZ-u. Trwa spotkanie premiera Donalda Tuska z minister Jolantą Sobierańską-Grędą i przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. To już kolejne takie spotkanie na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
2: I tam są przedstawiane konkretne propozycje, które jutro będą zakomunikowane. Pan premier powiedział, że jest czas do wtorku w tym zakresie, jest dziś wtorek, trwa spotkanie na ten temat i jutro to wszystko będzie przedstawiane.
1: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś minął termin na przedstawienie proponowanych reform w ochronie zdrowia. Jak jednak wynika z komunikatów rządu, dymisji minister zdrowia nie będzie. Niebezpieczna pogoda w Zatoce Gdańskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może wiać nawet 120 km na godzinę. Synoptycy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.
3: W godzinach popołudniowych, wieczornych, nocą ze środy na czwartek oraz w czwartek prognozowany jest bardzo silny wiatr, a na Bałtyku sztorm. Średnia prędkość wiatru wyniesie od 70 do 80 km na godzinę, a porywy wiatru, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, do 115-120 km na godzinę.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Najsilniej ma wiać w rejonie Gdyni. Rosjanie zaczęli przerabiać samochody na gaz, donosi agencja Reutera. Wszystko przez ostatnie ukraińskie ataki dronowe na rosyjskie rafinerie. W kraju brakuje paliwa, a ceny poszybowały w górę. W poniedziałek ukraińskie drony zaatakowały rafinerię w Omsku na Syberii, oddaloną od granic Ukrainy ponad 2,5 tysiąca kilometrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe zasady bezpieczeństwa po ataku tortem na prezydenta Poznania. Przed wejściem na posiedzenie Rady Miasta strażnicy legitymowali gości. Bagaż trzeba było zostawić w depozycie, a publiczność została oddzielona od radnych. Na sesję wybrała się Ari Habir.
4: Dzień dobry. Proszę bardzo. Dobrze. Informacja. Tutaj w torbie jest...
5: To jest laptop, rozumiem.
6: Jakub Marciniak, Stowarzyszenie PWK 2. Musieliśmy pokazać dowód, musieliśmy się podpisać i musieliśmy zdać w depozyt plecak, torbę, to cokolwiek ze sobą przynieśliśmy.
7: Leczak Lechosław, Stowarzyszenie My Poznaniacy. Takiego przyjęcia jeszcze nie było, a przede wszystkim rozdzielenia radnych od publiczności.
8: A to dobrze, że jest takie rozdzielenie?
7: Nie, absolutnie nie.
1: Podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta mężczyzna obrzucił prezydenta Poznania ciastem. Określił swoje działanie jako wotum nieufności wobec Jacka Jaśkowiaka. Policja zatrzymała wtedy dwie osoby. Grożą im 3 lata więzienia.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Orlik z boiskiem piłkarskim i wielofunkcyjnym powstanie na koszalińskim osiedlu Sarzyno.
2: Ten rok poświęcimy prawdopodobnie na prace projektowe, natomiast w przyszłym roku zaczniemy budować tak, by obiekt został ukończony zgodnie z terminem.
3: W czwartym kwartale 2027 roku Orlik powinien być gotowy i dzieciaki, młodzież z tego osiedla będą mogły korzystać.
1: 11 przedsięwzięć otrzymało dofinansowanie na realizację projektów w ramach programu Działaj Lokalnie.
4: W regionie koszalińskim odbędzie się aż 11 ciekawych projektów, które będą bardzo różnorodne. Od projektów związanych z przestrzenią publiczną i będą tworzone miejsca spotkań, ale również miejsca, place zabaw dla dzieci, wydarzenia dla młodzieży, wydarzenia, gdzie będą mieszkańcy mogli się czegoś nauczyć. Zadzieje się naprawdę bardzo dużo.
1: 400 km pieszo w 13 dni. Taki dystans czeka pielgrzymów, którzy 1 sierpnia wyruszą ze Skrzatusza na Jasną Górę. Trwają zapisy na pieszą pielgrzymkę.
5: Można iść pierwsze 3 dni, można iść 4 dni w środku, można 2 dni iść. Każde kroki postawione na pielgrzymiej drodze z intencją padł ku błogosławi ten trud.
1: O tym dziś w magazynie. Agnieszka Górska, witam i zapraszam, a będziemy razem do 17:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firmy i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504 489 432.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2%. Złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Mieszkańcy koszalińskiego osiedla Sarzyno doczekają się pierwszego ogólnodostępnego obiektu sportowego. Nowy Orlik obejmie boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, a także budynek szatniowo-magazynowy. Całość zostanie oświetlona, ogrodzona i wyposażona w monitoring. Miasto podpisało już umowę z wykonawcą. O szczegółach prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
2: Osiedle Sarzyno to jest stosunkowo młode osiedle, bardzo prężnie się rozwijające. Powstają tam kolejne obiekty i wielorodzinne, i jednorodzinne. Jest tam bardzo wiele młodych małżeństw, które mają dzieci i to jest jedyne osiedle, na którym nie ma żadnego obiektu sportowego. Jeszcze w kampanii wyborczej obiecywałem, że zajmiemy się tym tematem i zbudujemy tam Orlika. W zeszłym roku złożyliśmy stosowne wnioski do ministerstwa, pozyskaliśmy na to pieniądze z Ministerstwa Sportu i po wyborze wykonawcy możemy podpisać umowę na projektowanie i budowanie Orlika właśnie tam w tym miejscu. Także to jest jedna z obietnic wyborczych, które właśnie teraz wypełniamy. Także cieszę się niezmiernie. Termin realizacji to jest 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli w czwartym kwartale 2027 roku Orlik powinien być gotowy i dzieciaki, młodzież z tego osiedla będą mogły korzystać z obiecanego Orlika. Także już w połowie kadencji tą obietnicę wypełniamy. Koszt finalny to jest 3 milion 813 tysięcy złotych brutto. Taka jest wartość umowy po przetargu. Na tym terenie nie było działki miejskiej, było tylko działka przeznaczona w planie miejscowym pod takie właśnie przeznaczenie obiektów sportowych. Nabyliśmy tą działkę, nawet jeszcze z takim kawałkiem nieco większym, żeby zrealizować tą inwestycję. Taką mamy praktykę w mieście, że tam te obiekty sportowe przy szkołach są zarządzane przez szkoły, a te, które stoją z dala od jakichkolwiek szkół, są zarządzane przez ZOS i z reguły jest tam jakiś taki animator właśnie, który się tym zajmuje.
3: Rajmund Zaleski, prezes firmy Torakol, spółka z ZOS Radziejowa. Bardzo się cieszę, że będę miał możliwość podpisania umowy na realizację kolejnego w naszym portfolio obiektu sportowego. Tak jak tutaj pan prezydent wspomniał, obiekt jest wielofunkcyjny, zakłada wykonanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego plus wykonanie infrastruktury przy obiektach sportowych w postaci budynku szatniowo-magazynowego. Termin realizacji 16 miesięcy, w formule zaprojektuj i wybuduj, więc ten rok poświęcimy prawdopodobnie na prace projektowe, natomiast w przyszłym roku zaczniemy budować tak, by obiekt został ukończony zgodnie z terminem. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać finalizacji projektu. Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie niespodzianek, to na budowie zawsze są niespodzianki, które trudno przewidzieć w momencie podpisywania umowy. Natomiast mam nadzieję, że wspólnie z inwestorem będziemy je na tyle sprawnie i szybko rozwiązywać, że sobie z tymi nieprzewidzianymi problemami poradzimy. No, jakby wyzwaniem, jakby takim elementem, który jakby zawsze jest niewiadomym, jest budynek, no bo tu jednak trzeba go wymurować, jest budynek murowany, więc tutaj będzie na pewno najwięcej pracy i uwagi zostanie poświęcone na wybudowanie tego budynku.
4: Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji. Do wybudowania jest boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki oraz obiekt, budynek szatniowy, tak jak pan Rajmund powiedział. Boisko będzie miało wymiary 30 na 62 metry, a boisko wielofunkcyjne 19,1 na 32,1 metra. Cały kompleks będzie oświetlony, ogrodzony, wyposażony w system monitoringu.
1: Koszt inwestycji to 3 800 000 zł. Ministerialne dofinansowanie pokryje połowę tej kwoty. Orlik powinien być gotowy późną jesienią przyszłego roku. Tematem zajęła się Magda Wanowska-Miksa.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Bo to jest to miejsce, gdzie jest dużo osób z przeszłością wojskową, lotniczą. Jednostki wojskowej tam już nie ma ponad 20 lat, ale ludzie nadal spotykają się pod pomnikiem w różne rocznice Święta Wojska Polskiego czy Święto Lotnictwa. Więc postanowiliśmy zrobić to zupełnie inaczej. Robimy to po zmroku, robimy z tego wydarzenie takie trochę multimedialne, będzie trochę światła, trochę dźwięku i chcemy zachęcić po prostu mieszkańców, żeby przyszli i zobaczyli i nie tylko uczcili pamięć ludzi, którzy tworzyli to miejsce, ale też była z tego stworzyć miejsce i okoliczność do integrowania siebie jako mieszkańców i mamy dziadków, którzy są tą historią wojskową, ale mamy już wnuki, mamy dzieci, które tego nie doświadczały, więc przekazujemy to dalej.
1: Daria Rakoczy, Fundacja Dar i Ja. Młodzieżowy Move On jest to cykl spotkań dla młodzieży pod tytułem Silent Disco. Tutejsze środki pozwolą nam na zakup słuchawek oraz dwóch transmitterów i młodzież będzie mogła się regularnie spotykać, spotykając się, no i przede wszystkim dobrze się bawią.
2: Magdalena i Tomasz Sadowscy z Węgorzewa. A w tym roku postanowiliśmy przy boisku piłkarskim zrewitalizować taki już jeden z ostatnich elementów takiego zaniedbanego terenu. Będzie to wyrównanie terenu, będzie zagospodarowanie, zasadzenie krzewów oraz stworzenie miejsca pod boisko do siatkówki.
3: Dorota Wosztyl, Szlak Imbie Siekierza. Tutaj mamy na celu włączyć naszą młodzież do zrobienia gry Monopoly z miejscowościami oraz historią gminy Biesiekierz na wspólnych warsztatach.
4: Marzena Dzierżyńska, przewodnicząca Koła Gospodyń. Inspiracją tego projektu było prawdziwe wydarzenie, które się u nas wydarzyło. Dostaliśmy nowy sprzęt AED, już go użyliśmy. Młodzież zadziałała, tak? Dzięki temu nasz mieszkaniec żyje. Nasz projekt to jest Młodzież Zapobiega, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Polanów poprzez naukę, udzielanie pierwszej pomocy i obsługi AED.
5: W tym roku do konkursu zgłoszono 20 propozycji projektów. Komisja konkursowa zdecydowała o dofinansowaniu 11 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 65 tysięcy złotych. Projekty zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Znowu muszę się zająć windykacją.
6: To coś z indykiem?
5: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
6: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
0: Play. Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Piękne widoki, wspólnota i czas na modlitwę. To wszystko czeka na pielgrzymów, którzy 1 sierpnia wyruszą ze Skrzatusza na Jasną Górę. Do pokonania będą mieli około 30 km dziennie, ale ten trud warto podjąć.
2: Ksiądz Marcin Kościński, koordynator pielgrzymki pieszej ze Skrzatusza na Jasną Górę.
3: To już 44. piesza pielgrzymka, która wyruszy ze Skrzatusza na Jasną Górę. Proszę powiedzieć, jaka trasa jest do pokonania, ile kilometrów, czy są jakieś zmiany, czy jednak idziecie tradycyjnie, jak od wielu lat, przez te same miejscowości?
2: Ta sama, ponad 400 kilometrów, w 13 dni, około 30 kilometrów, niektóre dni kilka kilometrów więcej do pokonania.
3: Dlaczego warto tak spędzić urlop?
2: Od strony duchowej to jest jakaś inwestycja w siebie i rozwój, posłuchanie Słowa Bożego, jakieś konferencje, modlitwy, ale to też jest taki odpoczynek. Tak naprawdę jako uczestnik moim zmartwieniem jest, ale to nie nazwę zmartwieniem, że po prostu trzeba iść. Wszystko to, co jest związane w urlopie z zaplanowaniem, jestem z tego zwolniony, bo to przygotowują wolontariusze, organizatorzy pieszej pielgrzymki. No na mszy świętej otworzyć usta i zawołać do Pana Boga, zmiłuj się nade mną.
3: No jest się zaopiekowanym, to na pewno, i doświadcza się tego zaopiekowania i przez Pana Boga, i przez organizatorów tej pielgrzymki, ale na tej pielgrzymce pojawia się trud, pojawia się zmęczenie, bolące nogi, pęcherze, to jest wpisane w trud pielgrzymi. Czemu to służy?
2: No pielgrzymka samej myśli jest czasem, w którym ja wyruszam do miejsca świętego, miejsca naznaczonego w jakiś konkretny sposób działaniem Pana Boga, czyli do sanktuarium na Jasnej Górze. Dla nas, Polaków, Jasna Góra jest miejscem szczególnym. Mówimy duchowa stolica Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że wpisuje się w rzesze tysięcy ludzi, przez wieki, trzeba powiedzieć milionów, którzy no w to samo miejsce, przed ten sam wizerunek przybywali. I trzecia rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, że to jest taki czas dla mnie, bo normalnie gdzieś ten czas dzielę dla kogoś, z kimś jestem, a tu jestem po prostu nieegoistycznie dla siebie, żeby później być dla kogoś. To jestem teraz dla siebie. Odpocznę, nabiorę sił, wracam inny. A pielgrzymka to wymiar duchowy, religijny, no, wiąże się ze spotkaniem z Panem Bogiem, jest formą modlitwy i ma charakter pokutny, czyli podejmując swój fizyczny wysiłek, z którym wiąże się zmęczenie, może być jakieś niedospanie. Jeśli ja to przeżywam jako ofiarę, to Pan Bóg na tą naszą ofiarę patrzy i z tego płynie łaska.
3: Niesamowicie budujące są rozmowy z pielgrzymami, kiedy też ja jako dziennikarz pytam o intencje, jakie zanoszą, czy z jakimi przywędrowali na Jasną Górę, to te intencje niosą pielgrzymów i one są przeróżne. Cała Polska i rodziny są bardzo omodlone. Niektórzy proszą o coś, inni dziękują. To jest niesamowite.
2: Ta intencja, czyli jakiś cel, powód, dla którego to podejmuję, pozwala w momentach trudnych, kiedy no może jestem trochę zmęczony, ale idę dla kogoś, czasami idę dla siebie, bo sobie też chcę coś pokazać, udowodnić, że intencje są przeróżne. Kiedyś to było zdanie matury, wybór studiów, takie intencje też są. Dziś częstą intencją, które są wypowiedziane, bo nie wszystkie są wypowiedziane, odczytane, to są wszelkie sprawy rodzinne, kłopoty małżeńskie, trudności z potomstwem, jakieś uzależnienia, brak sensu życia, i to są też te intencje. Są też dziękczynne i dlatego też w tym roku chcemy na to zwrócić uwagę. Pod takim hasłem niesiemy wasze intencje. Wkrótce na każdą parafię dotrą kartki, na których będziemy mogli zapisać nasze intencje. Będziemy je przez całą pielgrzymkę nieśli i one zostaną złożone w klasztorze na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej. I tych intencjach będziemy się modlić, więc powiesz nam tą intencję, my ją będziemy obadlać.
3: Dla mnie najbardziej wzruszający moment na tej pielgrzymce to jest dotarcie na Jasną Górę, kiedy pielgrzymi padają na twarz, na błoniach. Po pokonaniu dużej ilości kilometrów, to oczywiście jest kwestia indywidualna, ale większość przechodzi całą pielgrzymkę albo połowę tego szlaku i jest to niesamowicie mocne i wzruszające doświadczenie, czyli ta radość, a jednocześnie wielkie wzruszenie, że się już dotarło do tego miejsca.
2: Tak, można przejeżdżać przez Częstochowę i nie być na Jasnej Górze. Można wiele razy przyjechać do sanktuarium na Jasnej Górze autem, autobusem. Natomiast kiedy idzie się pieszo i w jakimś tam momencie z oddali, najpierw widać wieżę, później widać ją coraz bardziej, kiedy człowiek się zbliża, no serce bije mocniej. Przywitanie też przez bliskich, którzy przyjeżdżają, kiedy wita ksiądz biskup nasz pielgrzymów. No i kiedy rzeczywiście jestem i mogę po prostu powiedzieć, że Maryjo, jestem, dotarłem, Panie Boże, tutaj dla Ciebie. I później, za każdym razem, kiedy się będzie Jasną Górę gdzieś mijało, czy gdzieś usłyszę o Jasnej Górze, ja tak mam. To pierwsze spojrzenie, jak zobaczyłem wieżę, pozostaje mi przez lata w pamięci. Czyli to jest coś, co tak bardzo mocno się zapisuje, odciska w sercu, że warto.
1: Dodam, że pielgrzymi będą nocować u osób mieszkających na trasie pielgrzymki oraz w salach gimnastycznych. Zapisy przez stronę pielgrzymki-koszalin.pl. Patronat medialny sprawuje Radio Plus, a z księdzem Marcinem Kościńskim rozmawiała Alicja Górska. I dziś w programie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro. Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama.
1: To dopiero przypływ bursztynowych atrakcji. 8 Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu. Od 17 do 19 lipca na plaży przy Molo w Kołobrzegu. Zawody w poławianiu, przesiewaniu i szlifowaniu bursztynu. Animacje rodzinne, pokaz mody i piana party. Rękodzieło, gastronomia oraz koncerty. Mezo, Farba i Golden Life. Wstęp bezpłatny. Na wydarzenie zapraszają Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu i prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
4: Latem na styku domu i ogrodu toczy się codzienność.
5: Rysiek, wylałam kawę na tarasie. Na pewno tego nie doczyszczę.
4: Kochanie, przecież mamy odporne na zabrudzenia płyty Musso.
6: Płyty Musso marki Vestone dzięki innowacyjnej powłoce Silco Elite są odporne na silne zabrudzenia typu kawa czy tłuszcz. Mussowo na tarasie.
4: I u Wesołka. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Wiejskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Reklama.
9: Holenderskie rakiety Patriot zostają na lotnisku w Jasionce, mówi szef MON. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. Sprawdzimy też, gdzie Polacy chcą wyjechać na wakacje. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska jest traktowana jako lider gospodarczy i militarny wschodniej flanki NATO, mówi w Ankarze szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W stolicy Turcji odbywa się dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jak podkreśla minister obrony narodowej, Europa musi wziąć większą odpowiedzialność za obronę własnego terytorium.
10: Polska jest liderem wschodniej flanki, to już nie ulega żadnym wątpliwościom. Jest liderem gospodarczym i militarnym wschodniej flanki NATO. I tak jesteśmy od początku szczytu w Ankarze traktowani.
9: Mówił szef MON, rozmawiał już m.in. z premierem Kanady, władzami Korei Południowej czy minister obrony Holandii.
10: I tutaj dobra wiadomość, holenderskie patrioty zostają do końca roku na lotnisku w Jasionce. Mamy to potwierdzone, więc to jest ta sojusznicza solidarność i wdzięczność, której Polska doświadcza.
9: Polska, USA, Niemcy, Szwecja i Holandia podpisały też porozumienie dotyczące serwisowania w Europie rakiet Patriot. Kolejna burza o zarobki lekarzy i problemy szpitala w Mogilnie. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki miała wystawiać placówkom medycznym w całej Polsce spółka neurochirurgów. Według informacji portalu Wirtualna Polska lekarze wykonywali zabiegi, które trwały tylko kilka minut. Jedną z placówek, która korzystała z tych usług, był szpital w Mogilnie niedaleko Bydgoszczy. NFZ przeprowadził kontrolę.
11: Szpital przedstawiał do rozliczenia procedury droższe, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. Faktycznie natomiast mogły one zostać wykonane w trybie ambulatoryjnym, a więc bez potrzeby hospitalizacji. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z NFZ.
9: Mówiła Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital w Mogilnie dostał ponad 2,5 miliona złotych kary. Obecny dyrektor placówki zawiadomił już organy ścigania. Sprawa dotyczy wcześniejszych rozliczeń.
12: Wiadomości Radia Plus.
9: Włochy, Hiszpania i Turcja to najczęściej wyszukiwane przez Polaków kierunki wakacyjnych wyjazdów. Z najnowszego raportu Google'a wynika, że zainteresowanie urlopem za granicą wyraźnie rośnie, podczas gdy krajowe kurorty tracą na popularności. Czy to znaczy, że Polacy nie chcą spędzać wakacji w kraju? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
0: Choć najwięcej wyszukiwań faktycznie dotyczy Włoch, Hiszpanii i Turcji, to branża krajowa wcale nie liczy strat. Spadek zainteresowania dotyczy przede wszystkim dużych miejscowości i popularnych kierunków, a trendy w tym roku wyglądają nieco inaczej.
13: Przede wszystkim dużo klientów szuka agroturystyki, czyli małych miejscowości. Szukają czegoś, co będzie cisza, spokój, las.
0: Mówi mi Marek Kamieński, ekspert do spraw turystyki. Wśród krajowych trendów widać również rosnącą popularność hasłem Sinice, co może sugerować, że Polacy chcą jednak nad morze. Ciekawostką jest również duże zainteresowanie programem Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem.
9: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Od jutra maturzyści będą decydować, jakie wybrać studia. W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje oficjalne wyniki egzaminów dojrzałości.
14: Jest nerwówka w oczekiwaniu na wyniki?
15: A jeszcze większe niż przed egzaminami. Przed egzaminem można jeszcze coś zrobić. Przygotować, powtórzyć. Masz jakąś taką sprawczość, a po egzaminie?
14: Ale jesteś dobrej myśli? Będzie dobrze?
15: Ja nie jestem obiektywny, ale te egzaminy wydaje mi się, że mi poszły dobrze.
14: Trzymam kciuki, życzę, żeby te wyniki były jak najlepsze.
15: A przyda się. Teraz to już tylko oczekiwanie i ta groza.
9: Z Emilem, tegorocznym maturzystą z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki.

0: Reklama.
1: Omade, monse flore, omade, omade, omade, odeo, rikitiki, deo, deo, rikitiki. Raz, dwa, trzy. Wpadasz ty! Do sklepu Tic Tac Koszalin. Tu znajdziesz wszystko dla dzieci w odlotowych cenach. Bezpieczne foteliki Cybex, Britax, Maxi Cozy. Bezpłatny dobór i montaż. Tu kupisz wszystko, czego potrzebujesz na wyprawy. Foteliki rowerowe, kaski, ochraniacze, przyczepki rowerowe, hulajnogi. Tic Tac Koszalin Traugutta 30. Zapraszamy!
2: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Dla pozytywnie zakręconych! Rowerem na otwarcie lata w Dźwirzynie i finał konkursu Rowerowa Stolica Polski. Już 12 lipca przy Marinie nad jeziorem Resko Przymorskie, ulica Sportowa 38. Liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci oraz fantastyczne koncerty. Caribe Soul, Kasa z Tancerkami i Gwiazda Wieczoru. Blanka! Świętujcie z nami już od godziny 11 i nakręcajcie się dodatkowo pozytywną energią.
0: Reklama.

0: Reklama. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
1: Nie chcesz być sam?
2: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
1: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
2: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
0: Reklama.

0: Reklama. Fala fantastycznej zabawy zalewa Big Koszalin. We wszystkie soboty lipca od 12 do 18 zapraszamy Was na wodny festiwal. Będzie mnóstwo darmowych atrakcji, piana party, wodne dmuchańce, skimboardy i wiele innych. W te wakacje bawcie się z Big. Szczegóły na naszym Facebooku i Instagramie. Big Koszalin, ulica Koszalińska 3.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Rosjanie mogą wrócić na igrzyska, MKOL znosi sankcje. Polacy nie chcą odkładać na PPK, eksperci proponują zmiany. Archidiecezja krakowska ostrzega wiernych przed lefebrystami. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rosjanie mogą wrócić na Igrzyska Olimpijskie. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł wszystkie dotychczasowe ograniczenia wobec rosyjskich sportowców. Tymczasowo przywrócił też w prawach rosyjski Komitet Olimpijski. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: W swoim komunikacie MKOL tłumaczy, że ograniczenia zostały wprowadzone po tym, jak Rosja włączyła do swojego Komitetu Olimpijskiego organizację zaanektowanych siłą Doniecka i Ługańska. Po analizie dokonanej przez MKOL wynika, że w skład rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego nie wchodzą już organizacje zaanektowanych terenów i stąd decyzja MKOL-u. Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie sprecyzował, na jak długo odwiesza rosyjski komitet. Zapewnił jedynie, że będzie monitorował sytuację.
1: Dotychczas rosyjscy sportowcy mogli startować jedynie pod flagą neutralną po udowodnieniu, że nie wspierali rosyjskiej agresji na Ukrainę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nowe ustalenia w sprawie śmierci Moniki Silwy Koniuszek w Ekwadorze. Do jej zgonu mogły przyczynić się inne osoby. Olsztyńska prokuratura współpracuje z ekwadorskimi śledczymi, którzy zlecili kolejne badania.
3: Najprawdopodobniej do śmierci pokrzywdzonej przyczyniły się osoby trzecie. Było to celowe działanie osób trzecich, ale w tym zakresie czekamy na opinię ostateczną. W sprawie zostały zlecone dalsze badania. Czekamy na wyniki tych badań i ostateczną opinię sekcji zwłok.
1: Mówił Daniel Brodowski z olsztyńskiej prokuratury. Polska aktywistka antykorupcyjna od miesięcy ujawniała nieprawidłowości w ekwadorskiej administracji. Informowała też o tym, że otrzymywała groźbę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pracownicze plany kapitałowe do zmiany, tak wynika z raportu Komisji Nadzoru Finansowego. Z ponad 15 milionów pracujących Polaków tylko 4 miliony odkładają na PPK, a z tego prawie 1/5 wypłaca pieniądze przed 60.
4: Na 2026 rok przypada ustawowy obowiązek przeglądu funkcjonowania PPK, który w ocenie Urzędu KNF powinien być okazją do dokonania niezbędnych modyfikacji tego programu w celu zwiększenia jego atrakcyjności oraz liczby uczestników PPK.
1: Mówił Jacek Barszczewski z KNF. Według ekspertów należy zwiększyć dopłaty od państwa, bo od 7 lat się nie zmieniły, to 240 zł rocznie. Dziś przechodząc na emeryturę bez PPK dostaniemy około połowy ostatniej pensji, a za 30 lat zaledwie 20%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Schizma w Kościele katolickim. Archidiecezja krakowska ostrzega przed bractwem kapłańskim świętego Piusa X. Po wyświęceniu przez lefebrystów czterech biskupów wbrew woli papieża, członkowie bractwa zostali ekskomunikowani.
5: Bardziej chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę z sytuacji, w której jesteście. No i to jest też równocześnie zaproszenie. Wróćcie, przemyślcie swoją decyzję.
1: Mówił rzecznik archidiecezji krakowskiej Piotr Studnicki. W Libertowie znajduje się kaplica bractwa, ale jak wskazuje kuria, wierni nie powinni korzystać z posługi tych duchownych.
6: Sakramenty pokuty, czyli spowiedź i również błogosławieństwo małżeństw powoduje, że te sakramenty są nieważne. Natomiast pozostałe sakramenty oni sprawują niegodziwie.
1: Dodawał ksiądz Marcin Woloczko, oficjał Sądu Metropolitalnego w Krakowie. To nie pierwszy taki przypadek. Jan Paweł II ekskomunikował członków bractwa, którzy wyświęcili biskupów ponad 50 lat temu.

0: Reklama. Włoskie gwiazdy w amfiteatrze w Kołobrzegu. Legendarny zespół Ricky e Poveri już 19 lipca wystąpi na żywo w Kołobrzegu. Zaśpiewaj razem z nimi Mamma Maria i Acapulco. Wyjątkowy koncert I Love Italia Ricky e Poveri. 19 lipca, start godzina 19, amfiteatr w Kołobrzegu. Bilety już w sprzedaży na e-bilet, kup bilecik i biletyna.pl. Do zobaczenia!
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: PSB Forest Szczecinek rozwija ofertę. Od teraz znajdziesz u nas również beton budowlany do małych i dużych inwestycji. Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w doborze materiałów, szeroki wybór produktów dostępnych od ręki, konkurencyjne ceny dla firm i klientów indywidualnych. PSB Forest. Wszystko do budowy i remontu w jednym miejscu. Szczecinek, ulica Pilska 27, 504-489-432.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Burze w Małopolsce, strażacy mają dużo pracy. NATO ma dalej wspierać Ukrainę. Jutro w Ankarze spotkanie Trump-Zełenski. Dziś liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Połamane drzewa i konary, ale też zerwane dachy i linie energetyczne. Małopolska Straż Pożarna walczy ze skutkami burzy, jaka przechodzi przez region. Do 18 służby interweniowały tam 130 razy, a zgłoszenia cały czas napływają.
2: Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w miejscowości Siercza w powiecie wielickim, gdzie drzewo przewróciło się na jadące samochody osobowe oraz uszkodziło linię energetyczną. Tam jedna osoba została zaopatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa medycznego.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na południu kraju obowiązuje pierwszy stopień ostrzeżenia przed burzami. Północ kraju to z kolei ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Na Pomorzu może wiać w porywach nawet do 120 km na godzinę. Zwiększenie inwestycji, rozwój produkcji przemysłu obronnego oraz dalsze wsparcie dla Ukrainy to zdaniem sekretarza generalnego NATO Marka Rutte kluczowe tematy, którymi powinien zająć się sojusz w czasie rozpoczynającego się szczytu w Ankarze. Do stolicy Turcji przyleciał już prezydent Karol Nawrocki i prezydent USA Donald Trump. I to na przywódcy Amerykanów będzie skupiać się uwaga europejskich państw. Jakub Krzyżak.
3: Donald Trump wielokrotnie podważał sposób funkcjonowania NATO. Jego zdaniem państwa europejskie korzystają z ochrony zapewnianej przez Stany Zjednoczone, nie ponosząc przy tym większych kosztów.
4: Trzeba jak najwięcej robić, żeby pokazać, że Europa jest w stanie sama się bronić.
3: Komentuje ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski. Jak wynika z danych NATO, w ubiegłym roku państwa Europy i Kanada wydały na obronność dodatkowo 139 miliardów dolarów. Taktyka Trumpa okazuje się więc skuteczna, mówi mi generał Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO.
5: Zmusił państwa europejskie, które rzeczywiście już bardzo mało wydawało na obronność i bezpieczeństwo, do zwiększenia tego budżetu.
3: Mimo napięć nieoficjalnie już wiadomo, przywódcy krajów NATO, w tym Trump, mają potwierdzić w Ankarze, atak na jedno państwo sojuszu to atak na wszystkich.
1: Jutro odbędzie się też spotkanie Trump-Zełenski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dzisiaj liturgiczne wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów. Zostali zamordowani przez Niemców w czasie II wojny światowej za pomaganie Żydom. Kościół wybrał datę 7 lipca. Nieprzypadkowo to rocznica ślubu Józefa i Wiktorii Ulmów.
6: Jak mówi Waldemar Rataj, dyrektor Muzeum imienia Rodziny Ulmów w Markowej, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, w tym społeczników, polityków i zwykłych ludzi, ten przekaz nie byłby tak szeroki.
7: Ten proces cały czas następuje, takiego organicznego przenoszenia tej odpowiedzialności także za ten przekaz pamięci, ale no, beatyfikacja to wszystko wyniosła na taki poziom zainteresowania także społecznego, nawet międzynarodowego, że te wyzwania rosną.
6: Obecnie Muzeum w Markowej przeżywa szczyt turystyczno-pielgrzymkowy. Spodziewanych jest nawet 50 tysięcy odwiedzających, którzy chcą poznać bohaterską rodzinę. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Plus zapraszam jutro o 6 w imieniu Michała Konopińskiego.

0: Reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Z wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Fantago.com.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam serdecznie, wakacyjnie, gorąco. Marek Sierocki, kłaniam się i zapraszam na pierwszy miks. Na początek duet Modern Talking i Brother Louie, potem Ryan Simon, Lucky Guy, a także grupa Blue System w piosence Under My Skin.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W tym miksie tylko dwóch wykonawców. Na początek duet Pet Shop Boys, czyli Neil Tennant i Chris Lowe w ich wykonaniu West End Girls, What Have I Done to Deserve This, Heart i Always On My Mind.

pora na kolejnego wykonawcę, to Chris Ria w jego wykonaniu I Can Hear Your Heartbeat, Let It Loose, I Don't Know What It Is But I Love It, a także słynny przebój Road to Hell.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek tego miksu Eleni, troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, potem Halina Benedyk, Mamy po 20 lat, a także Renata Zaremska w piosence Noc z Renatą.

To były polskie przeboje, teraz francuska grupa Magazine 60, która swoje piosenki wykonywała w języku hiszpańskim. A usłyszymy utwór Pancho Villa. Potem Martika, I Feel the Earth Move, będzie też grupa OMD w przeboju Locomotion.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już ostatni dzisiejszy miks, a otwiera go Georgie Dunn utworem Soca Dance, potem Rafaela Cara, Fiesta i Barry Manilow w nagraniu Copacabana.

był amerykański wokalista, kompozytor i pianista Barry Manilow, teraz grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate, Moliendo Café, a także Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

bogactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.

godzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas jest nim. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwyca.